0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje.

0: że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dzieci z Luzina odwiedziły Wejherowską Komendę Policji. Najmłodsi uczyli się o bezpieczeństwie. Gośćmi mundurowych były dzieci z klasy 0 szkoły podstawowej w Luzinie. Podczas wizyty dzieci miały okazję zwiedzić budynek komendy, zobaczyć pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a także przyjrzeć się z bliska pracy funkcjonariuszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne radiowozy. Na najmłodszych czekały aż 3 różne samochody, w tym również pojazd przeznaczony do transportu osób zatrzymanych. Policjanci opowiadali o przeznaczeniu poszczególnych aut, prezentowali ich wyposażenie oraz wyjaśniali, jak wygląda policyjna służba w terenie. Nie zabrakło również praktycznej nauki bezpieczeństwa w sali odpraw przy pomocy edukacyjnych zabawek i materiałów profilaktycznych. Dzieci poznawały zasady ruchu drogowego oraz uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy. Policjanci poruszali także bardzo ważne tematy związane z nadchodzącymi wakacjami, szczególnie bezpieczeństwo nad wodą oraz odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi oraz policjanci z zespołu wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy odpowiadali na pytania najmłodszych. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową, symboliczną, ale ważną pamiątkę przypominającą o bezpieczeństwie. W Gdyni doszło do pożaru autobusu. Pojazd zapalił się w czasie porannych godzin szczytu. Jak portal trójmiasto.pl

poinformował aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Tuż po godzinie 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Wielkopolskiej. Pojazd realizował kurs na trasie Żukowo-Gdynia Główna. Na miejscu pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze oraz zabezpieczali teren zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że doszło do samozapłonu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze wyjaśniają obecnie okoliczności oraz dokładne przyczyny pożaru. Wejherowscy policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch nieodpowiedzialnych kierowców. Obaj byli w stanie w jakim zakółko wsiadać nie powinni. Do pierwszego zdarzenia doszło w Kąpinie podczas obsługi zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że kierujący Peugeotem mieszkaniec gminy Wejherowo spowodował kolizję drogową. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Przeprowadzone badanie alkotestem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sam pojazd został usunięty z drogi i zabezpieczony procesowo. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, będąc pod wpływem alkoholu. Za to wykroczenie grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych oraz, tak jak i za przestępstwo, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tego samego dnia przed godziną 22 patrol ruchu drogowego w Bolszewie zatrzymał do kontroli 40-letnią kobietę poruszającą się hulajnogą elektryczną. Badanie wykazało, że znajdowała się ona w stanie po użyciu alkoholu. Choć ilość alkoholu była mniejsza niż w przypadku stanu nietrzeźwości, nadal stanowiło to naruszenie przepisów i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1000 zł. W Gdyni będzie pilotażowo realizowany projekt co-housingu. To model mieszkalnictwa opartego na współdzieleniu przestrzeni i budowaniu wspólnoty. W poniedziałek 11 maja podpisano porozumienie o współpracy między Gdynią a Fundacją Na Miejscu, rozpoczynając tym samym działania w ramach projektu Let's Live Together Research and Development of Service for the Implementation of Co-Housing Development in Poland. Miasto aktywnie poszukuje nowych form rozwoju mieszkalnictwa, odpowiadając na rosnące i zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Obok takich rozwiązań jak budownictwo komunalne, TBS czy społeczne agencje najmu pojawią się także co-housing. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia, a jednocześnie środki przeznaczone na ten cel pozostają ograniczone. To sprawia, że samorządy muszą szukać rozwiązań, które pozwolą skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców, jednocześnie racjonalnie gospodarując dostępnymi zasobami. W ramach współpracy zaplanowano m.in. badania jakościowe z udziałem mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli samorządu, a także warsztaty poświęcone współprojektowaniu rozwiązań architektonicznych dla co-housingu seniorów. Projekt zakłada również przekazanie miastu opracowań, webinarów i ekspertyz, przygotowanie rekomendacji dotyczących nowych form zabudowy oraz wykorzystanie wiedzy specjalistów zaangażowanych w jego realizację. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyznę, który może mieć związek z oszustwem. Mundurowi opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, który wizerunek został upubliczniony. Mężczyzna w wieku około 20 lat, szczupłej budowy ciała, ubrany był w szarą bluzę, szare spodnie dresowe oraz czarną kurtkę z kapturem. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie gdyńskiej policji pod adresem gdynia.policja.gov.pl. Sąsiedzka czujność zapobiegła tragedii. Szybka reakcja powstrzymała zaczynający się pożar. Ochotnicza Straż Pożarna Bojano w czwartek 14 maja została wezwana do pożaru materiałów budowlanych składowanych pod przydomową wiatą. Jak się okazało, jeszcze przed przyjazdem strażaków ogień został ugaszony przez sąsiada, który zauważył zagrożenie i natychmiast podjął działania. Jego szybka reakcja najprawdopodobniej zapobiegła rozprzestrzenianiu się pożaru na budynek mieszkalny. Jak relacjonują ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano, to najlepszy przykład na to, że czasem liczą się sekundy, a czujność oraz odwaga mogą uratować dobytek. W akcji wzięły udział oba zastępy OSP Bojano, jednostka ratowniczo-gaśnicza Rumia oraz policja. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu Ochotniczej

0: Czyli Straży Pożarnej Bojano.
1: Gdynia podpisała umowę na rozbudowę ulicy Pułkownika Dąbka. Inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych. Do postępowania przetargowego zgłosiło się 4 potencjalnych wykonawców tej inwestycji. Wszystkie złożone oferty mieściły się w założonym przez gminę budżecie wynoszącym 23 miliony 185 tysięcy złotych. Po szczegółowej analizie wybrano firmę, która zrealizuje zadanie za 18 milionów 323 tysiące złotych. Do tej inwestycji gotowa jest już dokumentacja projektowa. Gmina ma także zgodę na realizację inwestycji drogowej, a wkrótce rozpoczną się roboty drogowe. W ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni powstać mają dodatkowy odcinek ulicy wraz z nowym dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, przystanek w kierunku ulicy Kwiatkowskiego nieopodal marketu, nowy chodnik i droga rowerowa po południowej stronie ulicy Pułkownika Dąbka, a także przebudowa skrzyżowań ulicy Pułkownika Dąbka z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na intensywny rozwój i zwiększone potrzeby komunikacyjne mieszkańców północnych dzielnic Gdyni, którzy codziennie dojeżdżają do pracy i placówek edukacyjnych w centrum miasta. Ponadto nowo budowana droga rowerowa dopełni końcowy gdyński odcinek międzynarodowej trasy rowerowej Eurovelo 10/13, która dotąd w tym miejscu jest wyznaczona ulicą Andersa i na tyłach stacji paliw.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
3: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgył dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Kara winowajce i na łestatku łedzin. Jeź gumtery zełgac musia chłec drżina, mnie skóra, jak san z karty z szmul niebłeścik dostył do jezora. Cie czerliść mocno wzieda nunka płyzą śmergnun, tej są zare mól piecielny na wichrz z ni przedzeżgnun. Z niegłe zare są welangłe mólów mniljone, tewnet jemu wsietek towór miały płegryzony. Widząc ja ci jegłe ciare wedałe owece, płesiet skłecił do przeramble na kartuścim błoce. Smantek skwerno z górsim barści chłyzżył, co sądzeje, pandzy prantkłe kły kartuzum jaś sam wiatr grzeje i przelejcył do przeramble prawie w samą płerę. Zabrał ciorną dusia i z nią gnył na łesą górę. Ale cało zjada dali płenoną płed lodem. Jaś tak weszło do kanału tam płed zemni z płedem. Ten sam cygnie płet górami łebrosłym błerem i sam w reśce łunci z białym chmielnieńścim jezorem. W taki sposób śmuel sam dostał w czorliści łesejce. Biedok nim nie usnad spłekły ją i na tamtym świece. Ale tere wama druche, ugac ni młega on dłuzi, bo widzę ta zieju mocno zełba mnie sakurzy. A ci by mnie decht do reśte łeb płylejcył z dymem, to by kłyniec był na zawdę z łoganim, jak i z rymem.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

na Bałtyckiej Fali.

She says, I think I'd better.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
6: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały

0: z zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: słuchać radia, radia Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Prawda, że igre były mocno na zgłoleni. Zle mierzą, nie trafiają, rzutko chteren reni. Z bidą chteren zabije, nekłe dwóch macejów i renile i legnął jeden z Bartłomiejów. Ślachta z cije ruśniców, z rzutka sam odstrzyla. Chce szablama uderzyć na nieprzyjaciela, ale styri wstrzymują. Kugle gąstolemiu, biją nekają, wnetka po dwuzie weremiu. Jujaś po rutach dwueru zacinają zwłenic. Tadeusz, który westuł doma białków chronić z rozkazu Streja, czy czuł, że coraz to głęzi wzie bitwa, wybiegł. Zanim nekył płotkłe młezi chternimu Tomalk, w końcu przeniósł karabela. Hajdy, łączy są z szlachtą. W przódku bec Myuela, w biegu z bronią Wesok. Szlachta regnie i głeslada, igre ich przepuscele, sekle kuglów gradą. Ligu Isajewicz, Wilbik, Brzytewka Renioni. Wtedy wstrzymują szlachta, rebuk z jednej strony, a z dredzi macji, szlachtę wiulgu Holmes je w dole, łybzerosa, copiesa, widzą to młyskyle. Kapitun Rików mesli ostatni był zadac i znekac szlachta, spłyt wózie i z dwuera znów władac. Fuer mój do ataci, załeł na sztici, przuda. Wnetk Riga, rurę wytknała, jak pici z dzibu głowę, resiusa i podspiwa kroku. Darmo szlachta wstrzymuje z przódku, strzel z błeku. Riga ju pół płetwórzu przeszła bez zpueru. Kapitun ciej wskazuje szablą dwiże dwueru, krzyku saundzy, płeddaj sę, błedwór spalec kyzia. Pyl łeu sądza, jucewny mu łegnił smyża. Ne soplecowści dwuerze, ziele płetuntk, cały świcą są pod lepama twojej scany biły, źle tam płetuntk, szlachty są setci łudrega. Za głoscyma stołama zasydzy sandzigłe, wesno tam piją ciamsto, za kłonewści

zdrowi, bez niegłe, i by było dzes płes soplecowie. Kłenywka małstwa mało, ters miu do kuzyni, chłodz decht piersi za szlachtę skloce uwolniony, chłodz zaru nalózł w łezu miło koniweczka, swój szturmuk chłyblubiony, kuglów torybeczka. Nie chcę bić sam. Powiadł, że sobie nie wiezi nad czo. Siedł tej, gdy w jedno chama szpritu leży, ranku jak łeżku. Stregał do gambę sam schylił. Dopiże ciejsa dobrze rozgrzył i pokreślił. Poprawił młyca, z kwelun wziął kłenywka. Umanklusz lewka, kugla, podsepł panywka. I wezdrzu na myl błeju. Widzą się uściącu wała bagnitów, szlachta bije i roztrący. Procent i wale płynie z chilu są do zemi i pikuje płomidze trywama gąstima z szutka płet wyży. Jaś tam, gdzie rosła płekrzewa, zasydzy są, a syka płerechama wzywu. Syk bronił dwueru, stanął ze szturmłeka kwel progu. Błewnym dwuezie mieszkała igłę zosa drogi. Łedchterny w zapobiegłych chłod z łestu zgardzony, kłechu ja w jedno, zdzinąc chcę dlu i łobronę. Jurigar i grów w marszu na płekrzewa wkryczy, czej kłeni fresił cingla i z merme garłacia, duc kuglów rozsyklunych na muskalne rzucy. Syk, wezino dredzi duc. Igre w płerach lecą. Płe weziasły, sydła marigów kłąpsa zwiju, co piesa rzucu renech, rechcetyl dobiju. Sodoła jeju dalek, błeju sa łedwłedu dwudzi gueryków, skłecił do płota łegrodu. Tam łewuce kurota zatrzymywał w biegu, strzeniu, le poziątk zmienił. Z jednego szeregu robi trójkąt, klin westry tej wystawił z przodu, a dwa błeci opierał onen płot błegrodu. Dobrze zrobił, bo jazda łed zymku uwali. Pun gryf teren był w zumku, płet włachtą mu skyli, ciej uciekła jaś straż. Zlankły, dwieziun na kłuń wsadzył i ciej ciął strzałę, w łedzin jazda poprowadził. Zum naprzód kły. Ze szpicą nad głową dźwignioną. W nim ryków krzyknął łegnia pół bataliona. Przelecała płe zumka wzdłuż nitka ognisty. Z czarnych rurów wetkniątych gwizna kuglów trzesta. Trzech jezdnych padło z renu, jeden trupa leży. Ligł kłeń gryfa, lignął gryf. Ściekut z krzyka biezi do północy. Błe widzy. Igre na cel wzały ostatniego z chłereszków chłod spłe kłędzele. Robok był blezi, gryfa sum sabu zakrywu, do stu za niego płestrzyń. Spłet kłenia do biwu, uprowudzy, a szlachce, kiedy sa rozstąpic. Lepiej mierzec płestrzylów daremnych płeskampic. Krec sam za płotę, stednia zasaniłe błere. Gryf swoją jazdu musi dać po szybcowniejszej płery. Plany rybyka rozmił i sprawił widzału Tadeusz. Stoił z kreti za stednią drzewiałą, a że trzezwi i belno strzelił z debeltówci, mógł trafić do szmergnionej w powietrze złotówci. Łokropno lemi młeskwa, wesiezna webieru, za pierwszym zarustrzała, ubił feldfybera. Później z dwóch rurów rys płe rys serżantu sprzątu. Mierzi to płe galunach. To w sum strzut trójkąta, gdzie był sztab. Temurików głezi są i dąsy. Tramp to nogama, siable swojej schylka kąsy. Mają się płuce. Płeu, co to stygłe bądze? Wnetka tu nie ustanie nikt z nas przekłe mędze. Tej płód
Na Tadeusza krzyknął ją sam serce.

Panie płelych, mi wstyd pun kwel drzy w strachu sedzec. Niemdze twyzia, więc nas trzutk. Bisa w chłonerowie, płe żołnirsku. Na to Tadeusz łyt płewie, majorze, ziele te jest tak dzyżcim rycerza, ciemu te sa tacyś za igrów chłonizia. Nie mam strachu przed tobą, więc le ze zaspłetów te do stów twyś. Kłeju jem sabić z tobą głetów. Płeco krwi rozlew. Midze nama była zwada, tej niech leno sam rozsądzy pistula cię śpyda. Dajace bruń na webiór. Łedzała do szpilci, ani to was wystrzelu. Tak jak w jumie wilci. Ciej to rzekł, wystrzelił, a tak belno mieził, że porucznika kwelerikowa łodeził. Majorze, siepnął Rików, windze nabiut cieni i płemsce są za igłę zrena ucienieni. Źle te ślachceca inny człowiek uchaj steje, to major widzy, major sromłete nie zmieje. Trzeba tegłe ślachceca na płele wywabić, ciej nie pudzę w giwerę, to chłec szablą zabić. Co grzemi, to nie lemi, w ti wuele co kwele, gdy ustyli z suwarów. Idź majorze w płele, błe nas po wystrzelu z drze bierze do celu. Na to rzekł major. Ryków lubny przeje celu, te jest żniuk na szable, windze drechu Ryków. Ne, wisz co? Chcemy wesłać kłego z poruczników. Jeje major, nie mogę odstąpić żołnierzy. Do mnie batalionu kłomyndan lezi. Ciej ciuł to Ryków, szabla dźwignął. Wyszedł śmiało, kyzy łegnia zaprzestać, smychnął chustką biełu. Pitusa Tadeusia, jaką broń łon chcele. Pojęły kłydach, na śpydę łebajsa zgłodzele. Tadeusz broni nie mił. Tej szykale śpydę. Wyskłeknął pun gryf zbrojny i zerwał łykłydę.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim.

0: dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama.
4: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
5: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dostań śmigłowcem i jeden prowadzony.
4: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie. Dziś zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski, wszędzie może padać, a możliwe też burze. Temperatura od 14 do 17 stopni, ciśnienie niskie, w Warszawie 1003 hektopaskale, wiatr łagodny.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz dr Magdalena Sacha, kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Witamy.
8: Witamy Państwa, witam Pana.
9: Witam Państwa serdecznie.
7: Rozmawiać będziemy o ważnym wydarzeniu, które zbliża się do nas już naprawdę wielkimi krokami, o wydarzeniu, na które wielu ludzi czeka, znaje i lubi oczywiście Europejska Noc Muzeów. I za chwilę będziemy sobie rozmawiali o tych licznych wydarzeniach, o atrakcjach, o wykładach, prelekcjach i tak dalej, ale zaczniemy od dawki historii, czyli w ogóle skąd się ta Noc Muzeów Europejska wzięła?
9: Proszę Państwa, Europejska Noc Muzeów obchodzi w tym roku 20-lecie objęcia patronatem Rady Europy. A skąd się wzięła? No, wzięła się z tego, że przez wiele lat muzea były traktowane jako takie świątynie wiedzy, do których ludzie się często bali zaglądać, jako jakieś takie elitarne instytucje, w związku z czym bardzo chciano przyciągnąć ludzi, przede wszystkim młodych ludzi i pokazywać zbiory muzealne w nietypowych konfiguracjach. Noc była chyba najlepszym pomysłem, żeby pokazać muzeum nocą. Tak więc obchodzimy 20-lecie Europejskiej Nocy Muzeów właśnie w tym roku.
7: No i w te 20-lecie Europejskiej Nocy Muzeów w Wejherowie będzie się działo naprawdę dużo i bogaty program przygotowały dla nas zarówno Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskie, jak i Muzeum Piaśnickie. I teraz warto poruszyć te zagadnienia, bo naprawdę sporo się będzie działo. Co ciekawego właśnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej?
10: Dokładnie tak. Tutaj na wstępie jeszcze powiedzmy, że w tym roku tą noc obchodzimy 16 maja w sobotę. Noc soboty na niedzielę. Od godziny 19 już Państwa zapraszamy do naszych tutaj instytucji muzealnych, które są na terenie Wejherowa. O godzinie 19 nasze muzeum rozpoczyna od występu zespołu kaszubskiego, zespołu pieśni i tańca Sierakowice. Ten zespół będzie miał kilka wejść, będzie prezentował tańce kaszubskie, będzie również zespół muzyczny, który z tym zespołem przyjedzie. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i już będziemy tak Państwa od frontu na terenie parku w ten sposób witać. My jako Muzeum Piśmiennictwa już od kilku lat organizujemy Noc Muzeów. Jest to dla nas takie święto muzeum.

0: Alników, Święto Muzeum. Zapraszamy gości i prezentujemy właśnie, zazwyczaj są były to do tej pory takie tematyczne noce muzeów, które były różne, i indiańska noc, i kosmiczna. W tym roku skupiamy się na skarbach Kaszub, serca skarby Kaszub. Chcemy Państwu pokazać to, co na Kaszubach jest najcenniejsze. No i właśnie ten zespół, tańce i śpiew, który też się pięknie wpisuje w profil naszego muzeum, tą noc muzeów w tym roku nasze muzeum będzie otwierać.
1: No ale i jak to... już otworzymy właśnie, co dalej? No bo to jest dopiero początek, można długo o tej części kulturalnej, ale żeby nie okazało się, że tylko to omówimy i pominiemy całą masę atrakcji.
0: Nie, atrakcje będą przez całą noc, od 19 do 23, kiedy zakończymy noc muzeów. Atrakcje będą różne, dla różnych grup wiekowych, zarówno dla dzieci, dla całych rodzin. I tak jak już sam tytuł tego, podtytuł tej naszej tegorocznej nocy muzeum, mówiący o skarbach Kaszub, będzie gra terenowa na terenie parku i terenie muzeum. Jest to gra dedykowana dla dzieci. Gra z nagrodami. Osobom, którym uda się przejść po mapce, odnaleźć wszystkie skarby poukrywane na terenie pałacu i księżnicy profesora Gerarda Labudy, czekają nagrody. W księżnicy również czeka taki rodzinny warsztat, który nazywa się Cuda Wianki. Będzie można sobie wykonać piękny wianek w takiej tradycyjnej sztuce robienia kwiatków. Będzie można wykonać wianek, czy dla siebie, czy dla mamy, na zbliżający się dzień mamy. Pałacowe ceramiczki, taka grupa artystyczna, która działa w porozumieniu i w takiej przyjaźni z naszym muzeum, przygotowała wypał raku. To jest taki rodzaj wypału alternatywnego i ten wypał będzie odbywał się też przez całą noc. Będzie można zobaczyć film prezentujący poszczególne etapy tego wypału, jeżeli ktoś by nie był w całym procesie, oraz zobaczyć, jak ten wypał wygląda. To będzie od strony fontanny, z drugiej strony pałacu. Będzie można tam ten wypał zobaczyć. W samym pałacu zaprosiliśmy twórców ludowych i rzemieślników. Pierwszy raz będziemy gościli panią z Mierzei Wiślanej, która zajmuje się tworzeniem biżuterii z bursztynu. Będziemy mieli bursztynniczkę. Będzie rzeźbiarz ludowy, pan Wojciech Wesserling, i oczywiście zaprzyjaźniony z naszym muzeum hafciarki z klubu Tulpa, które działa przy oddziale Wejherowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
1: Warto podkreślić, że także o najmłodszych muzeum pamiętało. To nie jest tak, że dzieciaki muszą zostać w domu, dorośli przychodzą się bawić i poznawać świat, ale także dzieci znajdą coś dla siebie.
0: Tak, dokładnie. Dla dzieci mamy czy też właśnie te warsztaty rodzinne, czy też właśnie grę terenową, a także jest taka niespodzianka, która właśnie też nas troszeczkę zaskoczyła, bo w pałacu na noc muzeów zamieszkały bajkowe postacie, właśnie zamieszkały w naszym piecu, więc życzymy dzieciom, żeby je odnalazły również na tej trasie poszukiwania skarbów. O godzinie 20:30 też przewidzieliśmy taką japońską technikę czytania bajek. Będziemy czytać bajki dla dzieci, trochę na dobranoc, bajki w formie kamishi bai, czyli to są takie bajki obrazkowe, to się bardzo sprawdza, do dzieci też dociera, więc zapraszamy też najmłodszych, a rodzice w tym czasie mogą zapoznać się z wystawami, które są w muzeum.
1: Za chwileczkę będziemy już przechodzili do atrakcji, które przygotowało Muzeum Piaśnickie, ale jeszcze ostatnia taka techniczna wiadomość. Czy są jakieś zapisy, czy wstęp jest wolny, czy trzeba się rejestrować?
0: Wstęp jest wolny. Noc muzeum otwieramy się bezpłatnie. Wystarczy przyjść, zobaczyć, czy wybrać sobie jakiś punkt z tego programu, który można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na plakatach, zapoznać się i po prostu przyjść na te warsztaty, na te zajęcia, zobaczyć, co przygotowaliśmy na tą wyjątkową noc.
1: Już zrobiliśmy taki mały przedsmak tego, co będzie działo się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, no to teraz czas przejść do drugiego muzeum, czyli do Muzeum Piaśnickiego. Co ciekawego będzie działo się w ten wyjątkowy wieczór?
2: Ja zacznę od tego, że na terenie Wejherowa funkcjonują dwa muzea. Samorządowe z wieloletnią tradycją Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i młodsze o 55 lat, jeżeli liczymy od otwarcia wystawy stałej, Muzeum Piaśnickie, oddział Muzeum Stutthof w Stutthowie. Muzeum martyrologiczne, przeznaczone już dla starszych osób, to znaczy na pewno starszych niż 13 lat. Stąd też pewne uwarunkowania, które wpływają na to, że program Muzeum Piaśnickiego może nie będzie aż tak atrakcyjny dla młodszych osób, jak program Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kasiubsko-Pomorskiej, ale wspólnymi siłami wszystkich pracowników Muzeum Piaśnickiego przygotowaliśmy ofertę, która jest obszerna i którą mogą Państwo przeczytać na plakacie Europejskiej Nocy Muzeów, przygotowanej właśnie

0: i wspólnie tutaj z panią dyrektor Aleksandrą Sielicką. Muzeum Jaśnickie w Wejherowie jest muzeum bardzo multimedialnym w dużej części, stąd też dużą część oferty muzeum stanowią filmy. Zapraszamy Państwa do dwóch sal multimedialnych, do sal edukacyjnych na filmy poświęcone Jaśnicy, Szpęgawskowi i Kocborowowi, gdzie niestety miały miejsce straszliwe zbrodnie na ludności cywilnej popełnione w początkach II wojny światowej. Muzeum oferuje też wystawy w tak zwanym Ogrodzie Pamięci. Mam nadzieję, że nie będzie takiej ulewy jak w zeszłym roku i że faktycznie ludzie, którzy do nas przyjdą, przejdą przez ulicę Brygady Pancernej, że będą mogli też korzystać z uroków ogrodu. Muzeum oferuje wystawy dotyczące II Rzeczpospolitej i tu można przyjść z dziećmi, serdecznie zapraszamy. Natomiast polecalibyśmy, aby do piwnicy na wystawę poświęconą już konkretnie zbrodni Jaśnickiej, żeby schodzić raczej w takim ciszy, skupieniu i raczej bez towarzystwa dzieci. Kluczowym momentem naszej Nocy Muzeów będzie wykład adiunkta Dariusza Bąkowskiego na temat bardzo interesujący wszystkich. Mówimy o rozliczeniach zbrodniarzy po II wojnie światowej. Pan Dariusz Bąkowski, który jest zafascynowany aktami zeznań świadków na procesie Gauleitera Arbelta Forstera, właśnie będzie opowiadał o tym, jak ten proces wyglądał, jak przebiegał. I tutaj zapraszamy, żeby przyjść troszeczkę wcześniej, to będzie taka nasza najmniejsza sala edukacyjna na poddaszu budynku, więc będzie można też zobaczyć poddasze willi należącej do doktora Franciszka Panka, którego dwie córki zginęły w Jaśnicy, Kazimiera i Stanisława. Tak więc serdecznie zapraszamy na wykład pana adiunkta Dariusza Bąkowskiego o godzinie 20:30, a poza tym, tak samo jak nasze tutaj bliźniacze muzeum po drugiej stronie Wejherowa, od 19:00 do 23:00 serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystaw mobilnych, które będą ustawione wokół budynku, wystawy stałej, do oglądania filmów, a także mamy nadzieję na uzyskanie zgody Urzędu Miasta na ukazanie Państwu i społeczności Wejherowa wystawy Zamyślenia Jaśnickie na pobliskim placu ofiar Jaśnicy.
1: O tych wydarzeniach możemy jeszcze długo mówić, bo dziać się będzie naprawdę dużo, ale warto troszeczkę wybiec w przeszłość, żeby lepiej rozumieć wydarzenie, które nas czeka. Noc Muzeów to nie jest już nowe wydarzenie dla mieszkańców Wejherowa. Jak chociażby wcześniejsza edycja się przyjęła, jak wygląda frekwencja i jakich liczb, jeśli chodzi o właśnie uczestników, możemy się spodziewać poniekąd w tym roku?
2: My jako muzeum od kilku lat organizujemy tą Noc Muzeów. W poprzednich latach frekwencja sięgała około 3000 osób, które akurat tej nocy nas w różnych, przez te 5-6 godzin, które muzeum było otwarte, odwiedzało. No są to liczby, których na innych wydarzeniach no nie mamy. To jest takie duże poruszenie, duże zadanie też dla nas, dla muzealników. Troszkę żartujemy sobie, że jest święto muzeów, święto muzealników, a wszyscy muzealnicy wszystkie ręce na pokład, że musimy tak intensywnie pracować, ale bardzo się cieszymy, że goście nas odwiedzają i że możemy właśnie też tak bezpośrednio z gośćmi sobie porozmawiać, spotkać się i też zaprezentować to, co robimy na co dzień. W zeszłym roku, niestety właśnie tutaj, o czym pani tutaj kierownik wspominała, w zeszłym roku pogoda troszeczkę nie dopisała, więc ta liczba w zeszłym roku była nieco mniejsza. Już sprawdzamy prognozy pogody. Wygląda na to, że zapowiada się bardzo przyjemny weekend, przynajmniej bez opadów deszczu, więc liczymy, że ta frekwencja również będzie duża. Też to, że tak dobrze się przygotowaliśmy do tej nocy z taką dosyć ciekawą ofertą. Nasz pałac jest świeżo po remoncie, więc to też jest okazja dla osób, które nie bywają na co dzień w Wejherowie, żeby tak troszeczkę z okolicy przyjechać, zobaczyć. Te wszystkie wydarzenia są bezpłatnie. Magia nocy i zwiedzania też takich miejsc, które są nocą niedostępne, też troszeczkę tak podbija atrakcyjność tego wydarzenia, więc serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. No liczymy, że frekwencja będzie duża.
1: No i już na koniec troszkę praktycznych informacji. Jeszcze raz powtórzmy. Kiedy, gdzie, w jakich godzinach, no i przede wszystkim, gdzie znajdziemy program tego wydarzenia?
0: Zapraszamy w sobotę od 19 do 23.
2: 16 maja do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszych stronach internetowych.
0: Na profilach facebookowych.
2: I na profilach

0: facebookowych.
1: Oraz na wspólnym plakacie Europejskiej Nocy Muzeów.
0: Tak.
1: A my jako muzealnicy odpoczniemy sobie w Dzień Muzealnika.
0: Czyli 18 maja w poniedziałek, więc też zapraszamy do składania życzeń i tak, do odwiedzenia.
2: Ja już przed czasem składam życzenia. Super. W takim razie. Jeśli chodzi o Noc Muzeów, pozostaje już jedynie czekać na samo wydarzenie, tak. Już liczyć godzinę za godziną, żeby nastało jak najszybciej, a ja już dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę tylko, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz dr Magdalena Sacha, kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 7.

0: 12. Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej.

0: na pozycji 402.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
2: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
3: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
2: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
4: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
2: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodzin potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20.15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1. Niebo przeważnie dziś całkowicie zachmurzone, przejaśnienia możliwe raczej tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Prawie w całym kraju może też padać, miejscami burze. Poza tym nie za ciepło, od 14 do 17 stopni, niedziela podobna.
5: Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Michał Ceszkę, czyli nauczyciel przedmiotów zawodowych, powiadam, w zespole szkół nr 3 w Wejherowie. Witam.
8: Dzień dobry.
7: No i jego uczeń, czyli Brian Hołody, także z powiatowego zespołu szkół nr 3. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
7: No i słuchajcie, dzisiaj spotykamy się żeby rozmawiać o nowych technologiach, ale w szkole. Bo powiedzmy sobie szczerze, te nowe technologie, które są nas gdzieś cały czas otaczają, my coraz bardziej widzimy, że wszystko, na czym pracujemy, nawet na nasze telefony, które są przecież już pierwszym naszym najbliższym komputerem, zmieniają się wręcz z dnia na dzień. No i nie da się ukryć, że szkoła musi za tym nadążyć. No i tutaj już od kilku lat spotykamy się, nawet tutaj u nas w studiu, żeby mówić o różnego rodzaju właśnie postępach, które także w kształceniu tych nowoczesnych

0: nowoczesnych technologii i w sukcesach, które za sobą to niesie dla właśnie uczniów szkoły, jakie, co się udaje po prostu zrobić. No i dzisiaj mamy kolejny, powiedzmy sobie, rok prawie mija i kolejny etap, gdzie posuwamy się do przodu także w sprawach nowych technologii właśnie w szkole.
1: No tak, można powiedzieć, że tak jak 3 lata temu zaczęliśmy u nas w szkole wprowadzać te nowoczesne technologie, powstała taka Akademia Nowoczesnych Technologii, my to tak nazywamy, dla osób chętnych, no to w pierwszym roku nie mieliśmy jakichś dużych sukcesów, bo to wszystko raczkowało, no ale w drugim roku spotkaliśmy się tutaj, tak jak powiedziałeś, bo rozmawialiśmy o sukcesie chociażby w konkursie Razem do Zawodu, a w tym roku już mamy Razem do Zawodu, wygraliśmy 1., 2. miejsce, wygraliśmy konkurs na taki ogólnopolski, taki nasz trochę szklany sufit, można powiedzieć. Tam zajęliśmy 1. miejsce. No a za 2 tygodnie lecimy na międzynarodowy konkurs dronowy, gdzie też będziemy walczyć o 1. miejsce. No jest tego sporo i postawienie na te nowoczesne technologie jest naprawdę dobrym komunikatem też dla młodzieży, która teraz szuka może szkoły, gdzie sobie iść, ponieważ u nas nie tylko skierowana jest oferta dla informatyków czy programistów, no tutaj mamy obok programistę, ale też chociażby dla hotelarzy, no bo obsługa drona dla hotelarki, która może będzie musiała zrobić jakiegoś TikToka, jest też ważne.
0: A ty, Brian, powiedz mi, czego uczysz się na programowaniu? Bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak wszedł chyba te wszystkie nowoczesne technologie związane z sztuczną inteligencją, czatami i tak dalej, to chyba ten zawód najszybciej dotknęły te różne zmiany.
2: Tak, na programowaniu uczymy się dużo różnych rzeczy, też korzystania z AI, które naprawdę pomaga nam w życiu codziennym, w naszej pracy. No i na tych lekcjach to naprawdę dużo z tego korzysta, znaczy dużo. Naprawdę jest to skomplikowane, żeby nauczyć się rozmawiać z takim czatem, żeby powiedzieć mu, co ma zrobić, jak ma zrobić. No i żeby go po prostu przeprowadzić przez rękę. No nie jest to łatwe do nauczenia, ale mamy wspaniałego pana, który umie nas nauczyć tego.
0: Wspaniały pan, który się sam chyba musi uczyć, bo powiedzmy sobie szczerze, to już nauczanie w tym momencie w ogóle tych nowych technologii sprawia, że samemu trzeba nad tym nadążyć po prostu. Ja powiem szczerze, że ja nie do końca jestem fanem, bo ja się trochę zatrzymałem na tym, że czat mi nie odpowiada na te pytania w taki sposób, który by był dla mnie rzetelny i przyjemny, ale to się też cały czas zmienia.
1: Znaczy ja się już nagłapię na tym, że w domu komputer u mnie 24 godziny na dobę, że tak powiem, chodzi. Z tego względu, że sobie zainstalowałem swojego czata GPT na swoim lokalnym komputerze, bo ten, który był gdzieś tam dostępny w internecie, nie do końca odpowiadał. No i testuję różne zapytania, bo teraz bardzo ciężko jest napisać dobry tak zwany prompt, czyli to zapytanie, że on ma nam coś zrobić. Notabene to jest bardzo ciężkie do ogarnięcia, żeby on na pewno zrobił nam to, co trzeba. I idąc z duchem czasu, chcemy od przyszłego roku wprowadzić takie liceum, nowoczesne technologie u nas w szkole, gdzie skupimy się właśnie na tym, żeby uczyć tej młodzieży pisać z tym czatem, bo ten czat to jest taki jak dla księgowych kiedyś kalkulator. Ludzie myśleli, że jak będzie kalkulator, to księgowych nie trzeba będzie, no ale się okazało, że ten kalkulator przyspieszył tylko pracę tych księgowych, i teraz jest wspaniale. To ja myślę, że czat GPT właśnie i pochodne wszystkie będą właśnie w taki sposób działać, nie? Że my będziemy po prostu szybciej wszystko robić.
0: Czego uczycie się, tak prawdę mówiąc, robić? Na czym polega to twoje programowanie w tym momencie, to podstawowe, które robisz w szkole?
2: Co robimy na lekcjach dokładnie? Na lekcjach uczymy się na przykład HTML-a, CSS-a, czyli tak jakby to powiedzieć, pokolorować tego, tą kolorowankę. Uczymy się też JavaScripta, żeby jednak to funkcjonowało wszystko, żeby to jednak działało. PHP-a, który słyszysz do zapytań, do naszego serwera. No i jak na razie to wszystko.
0: To jest kilka różnych języków programowania, oczywiście jest ich dużo więcej, no ale to jest wtedy tak, że piszecie to sami, czy tego czata używacie? Jak to wygląda? Bo tak mi się kojarzy, że to przecież wszystko miał robić za nas. To po co nam tyle języków programowania?
2: No, żeby w ogóle korzystać z czata, najpierw trzeba wiedzieć, co w ogóle ten czat pisze, żeby to wykorzystać dla siebie. Więc najpierw

0: Najpierw musimy się nauczyć tych właśnie podstaw. Najpierw musimy się nauczyć sami programować, żeby wykorzystywać tego czata w naszej pracy właśnie.
1: Czyli to jest trochę tak, że musisz znać odpowiedź na pytanie, które chcesz zadać, po to, żeby wiedzieć, żeby jaką odpowiedź on ci ma napisać.
0: Dokładnie, musimy znać odpowiedź, żeby dobrze to wykorzystać, tą odpowiedź właśnie.
1: I to jest chyba najtrudniejsze, co? W tej całej pracy, żeby nauczyć młodych ludzi, że nie tylko pisania komend, ale też oczekiwania tego, co naprawdę chcą osiągnąć.
2: Tak, no bo nasza podstawa programowa to jest w zasadzie podstawa, nie? Czyli to faktycznie jest, żeby on wiedział, co on chce uzyskać, wiedział, gdzie ten, ewentualnie ten kod wstrzyknąć, ten mały, który mu robi tam chociażby ChatGPT, no ale żeby on wiedział, gdzie to wstrzyknąć i żeby to zadziałało tak, jak on chce, no to on musi ogólnie wiedzieć, jak to powinno działać. Oszczędzamy czas na tym pisaniu głównie, nie? Bo można oczywiście usiąść to napisać samodzielnie, ale to będzie trwało. A tak jak wiemy, co, jak to ma zadziałać i gdzie to ma być wstawione, no to w tym momencie ChatGPT jest rewelacyjny.
1: I na przykład, co takiego napisałeś ostatnio? Jakiego rodzaju, żebyśmy też wiedzieli, o czym w ogóle mówimy?
0: Ostatnio, ale prywatnie?
1: No, może być też prywatnie, no przecież wiedzę czerpiesz także ze szkoły. No.
0: Prywatnie stworzyłem taką, ogólnie oglądam często streamy, różnych właśnie streamerów właśnie i oni mają taką nakładkę w rogu ekranu, gdzie jest pokazane, jaka muzyka teraz leci. I ja za pomocą właśnie tego chata GPT, tego AI, stworzyłem własną nakładkę, żeby nie płacić za te, które są dostępne w internecie. Czyli wychodzę na plus, bo nie muszę za to płacić. No i jednak to jest moje. Nie, tak mniej więcej moje.
1: Unikalne.
0: Tak.
1: To jest trudne?
0: Czy to jest trudne? No, tak, to jest trudne, bo jednak musimy wiedzieć, jak z nim pisać. No właśnie trzeba się nauczyć z nim pisać, żeby on nam dawał takie odpowiedzi, jakie my chcemy. Takie bloki kodów, które możemy wykorzystać i wiemy, że one będą działać.
1: No właśnie, jak już mówimy też o tych nowoczesnych technologiach, które pojawiają się w szkołach, to tutaj dobrym przykładem jest chyba wasza pracownia, prawdę mówiąc już całe piętro powoli, szkoły to najwyższe, bo no jak się wchodzi, to już tam widać i elementy smart home'u i właśnie tego programowania, tego wszystkiego, że no różne dziwne rzeczy się dzieją, że to dosłownie to nie jest już normalna klasa, powiedzmy sobie, już nie mówię tylko dlatego, że tam jest po prostu nauczyciel w kapeluszu.
2: To prawda, no brakuje nam już tego miejsca, choć to zaczynamy wychodzić z tą inicjatywą nie tylko w tej mojej pracowni, tylko właśnie na zewnątrz już. No jest tego dużo. W tym roku doszły właśnie drony, których mamy dużo. Mamy te same drony, co wojsko też, także uczymy się na serio fajnym sprzęcie. Uczymy się latać FPV, czyli w zasadzie to samo, co widzimy w telewizji też. No na serio, jest tego bardzo dużo, tak jak mówisz. No i to w sumie fajne takie pokłosie tego, że zaufała nam też taka firma zewnętrzna, no i starostwo powiatowe, bo została 3 lata temu podpisana umowa o współpracy i dzięki temu no, jesteśmy właśnie wzbogaceni o te dobre, nowoczesne, na czasie, to jest ważne, że na czasie, podzespoły, których mamy naprawdę bardzo dużo, bo faktycznie nie mieści się w pracowni, nie.
1: Używacie tego na zajęciach? Też rozumiem, programujecie, no bo na czymś musicie jednak to testować wszystko, tak? Więc jak to wygląda?
0: Tak, na pracowni, na tej pracowni, która jest tam na tym piętrze, uczymy się właśnie korzystać z tego smart home'u, żeby zaimplementować na przykład to w naszym domu i uczymy się jak dokładnie to wszystko działa, jak to jest w ogóle zmontowane nawet, jak ktoś w ogóle pomyślał o tym, żeby to zaprogramować.
1: Czyli to wam daje też taką możliwość do tworzenia własnych jakichś schematów, własnych inicjatyw też związanych z, nie wiem, z czymkolwiek, z programowaniem dzwonków na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie. Poprzez to, że uczymy się takich rzeczy, wiemy jak inni to robią i możemy stworzyć coś swojego, coś, co będzie nasze, coś, co będzie inne od wszystkich, albo czegoś, czego jeszcze na rynku właśnie nie ma.
1: Jak uczniowie sobie z tym razem co lubią najbardziej? Bo przecież tam, jak się do was przychodzi, macie jakiś konkurs, no to wydruki pucharów, nagród w 3D, tak? Różnego rodzaju, powiedzmy sobie, gadżety, które wiszą, elektroniczne sterowanie zasłony, specjalne odliczanie czasu, tutaj nawet jakiś gadżet dla logistyków, który jest, tak? Więc no, powiedzmy sobie jeszcze,

0: że dużo tego.
1: No tak, no bo podstawa programowa, chociażby dla programisty, zakłada ogólnie programowanie na komputerach, nie? No i faktycznie uczniowie, widać to czasami nad frustracją, że to cały czas jest na komputerze, więc staramy się robić dużo takich gadżetów, które są potrzebne tu akurat logistyką. Jeżeli jest buźka, to znaczy, że ma FireRant, nie? Albo no, że w tym danym momencie nie podjeżdża jakiś żaden tir, czy coś w tym stylu, a jeżeli tam się pojawiają cyfry, no to widzi, że musi tam zrobić ileś czynności dodatkowych. Robimy tego bardzo dużo, łącznie kilkadziesiąt kilogramów filamentu schodzi rocznie. No tutaj młodzież się śmieje, że nasza drukarka jest drukarką niewierzącą, ponieważ drukuje non-stop nawet w niedzielę. Także na serio się dzieje cały czas dużo tam. No tak jak słusznie zauważyłaś, mamy dużo tych projektów takich bardzo dużych na drukarce 3D. W tym roku zrobiliśmy taki duży zegar, no nie wiem, z półtora metra mniej więcej średnicy. No i on wisi też na ścianie, jest to zegar motywacyjny, fit zegar, zaufało nam sporo tutaj firm, z Weicherowa też, które brały w tym udział, w takich motywacji, żeby wstać z tego komputera od czasu do czasu i zrobić jakieś ćwiczenia, więc na serio jest fajnie, dużo się dzieje.
0: To jest taka fajna praktyka, która pozwala mówić, że jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, a podstawa programowa nadąża za tym wszystkim?
1: Nie, podstawa programowa nie nadąża, dlatego mamy tą Akademię Nowoczesnych Technologii, czyli tą jedną godzinę w tygodniu dla klas, które chcą i tak jak mówię, no tutaj nie tylko programiści informatycy, logistycy, spedytorzy, hotelarze, obsługa ruchu turystycznego, na serio każdy, kto chce, może wziąć w tym udział. Mogą się klasy zapisywać, wystarczą trzy osoby w zasadzie, żeby powstała taka, nazwijmy to, klasa i wtedy najpierw uczymy się programować zwykłego smart home'a, tutaj dzięki firmie Batna24, która przeznaczyła dużo tego smart home'u u nas, zasponsorowała, no a kolejnymi etapami są właśnie te etapy, gdzie młodzież bierze udział w tych konkursach zewnętrznych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, gdzie za pomocą właśnie tych zdobytych umiejętności tworzą zupełnie coś nowego, programują to i wygrywają nagrody.
0: A jak w twoim przypadku? Rozumiem też przygotowanie do jakichś większych projektów?
2: No, ja już mam na koncie, że tak powiem, wygrany konkurs, pierwsze miejsce, razem do zawodu. I właśnie my stworzyliśmy tą cały zegar Fit Przerwa, który ma być zegarem motywacyjnym, żeby no jednak odświeżyć, że tak powiem, się po prostu odświeżyć od tego komputera, żeby przy nim po prostu cały czas nie siedzieć.
0: Da się jeszcze nie siedzieć cały czas przy komputerze?
2: Da się. Właśnie dlatego mamy przygotowany ten zegar, żeby te 3 minuty już nie siedzieć przy tym komputerze, żeby zrobić coś jednak, żeby no wstać, po prostu żeby wstać.
1: No nawet drążek mamy w klasie zamontowany, nie? Drążek, hantelki dostaliśmy, żeby właśnie to uzupełnić też tą fit przerwę.
2: Dokładnie, można sobie poćwiczyć. No jest to też nawet w sumie świetna zabawa dla uczniów.
0: No teraz pytanie, czy tak już na koniec, czy tak jak to obserwujemy, to czy jeszcze w ogóle te patrząc na to, jak rozwija się sztuczna inteligencja, czy ona jeszcze mocniej może wejść do szkoły, bo ona po części ma szansę wypchnąć nam wiele różnego rodzaju zawodów, wiele różnego rodzaju także nawet przedmiotów, których no, być może nie będziemy musieli się uczyć, skoro wszystko mamy pod ręką. No, pytanie, czy to jest właśnie ten trend, że może nie jedna godzina, może tych godzin powinno być więcej po prostu nauczania nowych technologii?
1: Zdecydowanie powinno być, szkoły powinny iść w tym kierunku, żeby uczyć się tego typu rzeczy, natomiast trzeba powiedzieć też jasno, a co będzie, jeśli nam tego czata GPT powyłączają, bo ludzie się bardzo mocno tego przyzwyczaili i albo zaczną jakoś to monetyzować, że trzeba będzie zapłacić abonament i nagle wszyscy się ockną, że muszą płacić abonament, bo przecież oni sobie bez tego nie poradzą. Trzeba mieć, zachować taki zdrowy rozsądek, nie? My musimy umieć z tego korzystać, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to taki kalkulator dla księgowej, ona musi umieć z tego korzystać, ale jak on zawiedzie, to ona musi umieć to policzyć na piechotę. I tutaj właśnie uczymy to młodzieży, że owszem, ChatGPT pomoże nawet stworzyć takie cudo, ale jak on zawiedzie, to ty sam musisz umieć to zaprogramować, ty sam potrafisz wklepać ten kod. No i oni na egzaminie zawodowym, no przecież nie mają dostępu do ChatGPT, oni muszą z palca zrobić stronę internetową typu sklep, na przykład w 3 godziny, czy zrobić jakąś aplikację, i tak wygląda ich egzamin zawodowy i myślę, że są przygotowani do tego.
0: No to najważniejsze, proszę Państwa, my też wszyscy powinniśmy się przygotowywać, nie ufać bezgranicznie w różnego rodzaju czaty, tylko bazować trochę jednak na swojej wiedzy i umiejętnościach także. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Wędrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Michał Czeszkę, czyli nauczyciel przedmiotów zawodowych, powiatem zespołu 3, numer 3 w Wejherowie, i

0: Brian Hołody, czyli uczeń także powiatowego zespołu numer 3 w Wejherowie. Dziękuję wam ślicznie. Do widzenia.
1: Dziękujemy.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska

0: 314 Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.
4: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
4: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
4: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje. To nie będzie bardzo słoneczny i ciepły weekend. Dziś od 14 do 17 stopni, niebo przeważnie zachmurzone, pada, a miejscami także burze. Przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski. Jutro podobnie, choć na zachodzie i północy nie powinno już padać, ale temperatura podobna, poniżej 20.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Maj, pełnomocnik zarządu do spraw Local Content Polskich Elektrowni Jądrowych. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: No właśnie, może zanim zaczniemy rozmowę o tym Local Content stricte związanych z elektrownią jądrową, to tak trochę przewrotnie się zapytam, czym tak naprawdę jest Local Content, bo gdzie nie jesteśmy, tam słyszymy troszkę inną definicję tego pojęcia. I tak jak się patrzy z perspektywy krajowej, to Polska w tak dużym projekcie to jest Local Content. Z województwa no to pomoże, a my u nas to uważamy, że to local content to dotyczy się tylko nas, więc tak prawdę mówiąc, jak z waszego punktu widzenia wygląda local content, kiedy my o nim rozmawiamy?
6: No to ten domocny wkład, czyli local content po kaszubsku, to jest, my patrzymy na niego z trzech perspektyw. Local content to są trzy elementy. To jest polski przemysł, to są polskie kadry i to jest polska nauka. I to są trzy elementy, które są ze sobą spójne. I te trzy elementy, czyli polskie firmy, które chcemy, żeby były zaangażowane w etap budowy elektrowni jądrowej, to są oczywiście takie firmy jak duże polskie czempiony, jak Mostostale, jak Famag, Ferrum, które zostały zakwalifikowane przez konsorcjum Westinghouse-Bechtel do budowy tej części jądrowej. Wśród nich jest oczywiście pomorska firma EPG, natomiast jest część konwencjonalna, w której zdecydowanie

0: Większość firm, w tym firm z Pomorza, będzie zaangażowanych, bo warto, żeby Państwo wiedzieli, że do tej pory na przygotowanie terenu budowy polskie elektrownie jądrowe wydały ponad 1 mld zł, z czego więcej niż 1/4 trafiło do pomorskich firm. To jest 280 milionów złotych, na których skorzystały pomorskie firmy i to jakby oczywiście cały czas rośnie w miarę postępów prac, ale to jest dopiero procent, który jest przed nami, bo jesteśmy na etapie prac przygotowawczych, natomiast sama zasadnicza budowa, która ruszy w 2028 roku od wylania pierwszego betonu jądrowego, to będzie cała skala duża inwestycji. Jeżeli popatrzymy na to, że w bazach firm, które zostały zakwalifikowane już w tym momencie jako certyfikowane firmy do budowy elektrowni w bazach amerykańskiego konsorcjum jest 1500 firm, w tym duża część firm pomorskich, więc liczymy na to, że ten po pierwsze local content krajowy i ten local content pomorski będzie bardzo silnie reprezentowany. I to jest ten jeden element bardzo ważny. Drugi, kadry. Nikt sobie nie wyobraża sytuacji, w której na placu budowy, gdzie w szczycie będzie 10,5 tysiąca pracowników na placu budowy, że to nie będą polscy pracownicy. Natomiast patrząc na to, że dzisiaj mamy na szczęście bardzo niskie bezrobocie, ale to powoduje, że potrzebujemy mieć 10,5 tysiąca pracowników, których przygotujemy z punktu widzenia kultury bezpieczeństwa jądrowego, zasad BHP obowiązujących przy tego typu inwestycji, no to jest duże i to jest z całą pewnością duże wyzwanie, które czeka Pomorze, które czeka powiat wejherowski. Wyzwanie, ale też i ogromna szansa na bardzo dobre zarobki dla pracowników, na bardzo dobrą ścieżkę kariery dla młodych ludzi, którzy będą chcieli się w tym kierunku kształcić. A to nie mówimy tylko o kształceniu na poziomie wyższym, ale przede wszystkim będziemy potrzebować elektryków, będziemy potrzebować spawaczy, będziemy potrzebować monterów, będziemy potrzebować pracowników budowlanych, więc w tych zawodach technicznych jest rzeczywiście bardzo duży potencjał.
1: To tutaj pozwolę się zapytać tak już bezpośrednio wprost, bo o tym mówi się od dawna, że nie wiadomo, kto będzie pracował przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. Zostawmy na razie firmy, ale poruszył Pan kwestię pracowników. To będą pracownicy polscy, bo chodzą różne pogłosy. Jak wiadomo, nie mamy konkretów, no to ciężko o konkretach mówić. Wiadomo, że budować będą Amerykanie, czyli cały świat jest dla nich otwarty, to dlaczego mają wybierać tylko Polaków? Więc pytanie, kogo tak naprawdę będziemy gościć w gminie Choczewo?
0: Będziemy gościć polskich pracowników i w jak największym stopniu będziemy chcieli w to angażować mieszkańców gminy Choczewo, mieszkańców powiatu wejherowskiego, powiatu puckiego, lęborskiego i generalnie województwa pomorskiego. Dlaczego o tym mówię? My wiemy, jacy pracownicy konkretnie na jakim etapie budowy będą potrzebni. Mamy taką analizę wykonaną, którą otrzymaliśmy od konsorcjum amerykańskiego, które ma doświadczenia przy budowie innych elektrowni i wie ilu, kiedy, jakich pracowników będą potrzebować, nie tylko oni, ale będą potrzebować też firmy, które będą podwykonawcami amerykańskiego konsorcjum i będą sięgać po tych pracowników stąd. Więc mamy dokładnie przeanalizowane, jakich pracowników, w którym roku, kiedy będziemy potrzebować, jaka będzie ich ścieżka kariery. I dlatego też już od kilkunastu miesięcy pracujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, które zbadało potencjał w zakresie kształcenia na poziomie technicznym na całym Pomorzu, ale też my swoją drogą w kontakcie ze starostą wejherowskim, tutaj panem Marcinem Kaczmarkiem, z starostą puckim, panem Jarosławem Białkiem, czy z starostą lęborskim, Tomaszem Litwinem, panią prezydent Oktawią Gorzeńską z Gdyni, to takie osoby bardzo mocno zaangażowane w ten proces kształcenia. Wytypowaliśmy konkretne szkoły, klasy, w których szczególnie utworzymy dodatkowe formy kształcenia dla spawaczy, dla elektryków, dla budowlańców, tych zawodów, których będziemy szczególnie potrzebować, gdzie uczniowie będą się kształcić również praktycznie w oparciu o klasy patronackie, polsko-amerykańskie, nasze pejowe z 6 największymi firmami, gdzie chcemy też, żeby powstało na terenie powiatu wejherowskiego w Rumi Centrum Doskonalenia Kadr, czyli te osoby, które dzisiaj na przykład mają uprawnienia spawacza, ale ze względu na to, że nie miały szkoleń, certyfikacji związanych z dopuszczeniem na plac budowy energetyki jądrowej, żeby te kwalifikacje nabywały przy współpracy naszej z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, żeby taki system w całości się odbywał. No i jakby jesteśmy bardzo zaawansowani w tym, żeby to się po prostu wydarzyło.
1: Kiedy to się wydarzy? Bo mówimy 2028 rok cały czas. Wylanie pierwszego betonu. Lata kształceń 3-5 lat. Tak.

0: jeżeli chodzi o tych uczniów, którzy idą teraz do szkół zawodowych, do techników, więc zdążymy?
1: Ale to nie jest, kiedy się wydarzy, bo to się już dzieje. Bo jakby w zaangażowanie władz województwa pomorskiego jest już od kilkunastu miesięcy razem z nami, to my przygotowaliśmy raport, w jaki sposób wykształcić te kadry na etap budowy. Województwo pomorskie od początku jest w to zaangażowane. Teraz 11 maja powstaje Pomorska Rada Budowania Kompetencji Jądrowych z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, starosty wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, z Gdyni, Gdańska, kuratora oświaty Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wiemy już, w których szkołach chcemy, jakie klasy otwierać i będzie się to działo już od tego roku. Te nabory będą sukcesywnie wzmacniane, więc to jest coś, co się już dzieje. To nie jest obietnica, że coś się może wydarzy za rok, może za pięć. Wiemy, jaki mamy harmonogram i spokojnie jesteśmy w tym harmonogramie.
0: Kto będzie zatrudniał tych ludzi? O tak może zapytam, bo tu przejdźmy do tego local contentu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy nasi mówią też wprost, nasi, czyli firmy tutaj z powiatu wejherowskiego, z okolic, boimy się tego, że praca będzie tylko dla wybranych, jeżeli chodzi o firmy, a z drugiej strony nas czeka odpływ naszych pracowników, którym my nie będziemy mogli zagwarantować takich pensji, jak firmy, które będą jednak wykonywać pracę dla elektrowni jądrowych, a rynek pracownika też jest rynkiem ograniczonym.
1: Absolutnie. I to jest takie ryzyko, które my też dokładnie widzimy. I to nie jest tak, że my przygotujemy 10 tysięcy ludzi i nic nas poza tym nie interesuje, a na całym etapie budowy, bo 10,5 tysiąca ludzi potrzebujemy w szczycie budowy, 31-32, przez cały etap budowy przewinie się 24 tysiące pracowników. To jest poważna liczba. Oprócz tego, że my i budowa elektrowni jądrowej mamy stocznie, mamy offshore i to jest to ryzyko dla tych małych i średnich przedsiębiorców, żeby firmy, które będą zaangażowane w te procesy inwestycyjne, nie podbierały im pracowników. Dlatego chcemy wykształcić więcej osób, które również będą wsparciem dla lokalnych firm, żeby nie dochodziło do sytuacji takiej, że to firmy, które tutaj przyjdą, a to nie będzie tylko konsorcjum amerykańskie, które będzie zatrudniać, czyli Bechtel Westinghouse, ale to będzie te sześć polskich wielkich firm, które będą zaangażowane na etapie jądrowym. I one oczywiście przyjdą tutaj częściowo ze swoją kadrą, ale będą też tutaj zatrudniać. My liczymy na to, że firmy, które będą zaangażowane z Pomorza na różnych etapach budowy elektrowni w tej części konwencjonalnej, bo część jądrowa to jest tylko pewien element budowy elektrowni, wcale nie największy. Ta część konwencjonalna też stanowi bardzo istotny etap inwestycji i tam liczymy na to, że będą zaangażowane w dużym stopniu pomorskie firmy i one będą potrzebować pracowników, w tym właśnie pracowników, których my przygotujemy, żeby nie było potrzeby też sięgania po drenowania kadr z wewnątrz. To jest istotny problem, który zauważyliśmy na samym początku i dlatego jeżeli mówimy, że potrzebujemy 10,5 tysiąca ludzi w szczycie, no to my potrzebujemy wykształcić, żeby nie zaburzać lokalnego rynku pracy, przynajmniej 2-3 razy tyle.
0: No tak, tym bardziej, że mówimy o elektrowni, to jest jedna, wszystkie inwestycje towarzyszące, plus ci ludzie przecież też będą się utrzymywać, to są sklepy, fryzjerzy, wszystkie inne rzeczy, więc powiedzmy sobie szczerze, to zapotrzebowanie, rozumiem, będzie bardzo duże i to będzie na lata. Pytanie, na ile lat, bo mówi pan w szczycie 10 tysięcy, no ale mówimy o ściągnięciu tutaj ludzi, mówimy o zagospodarowaniu terenu, przygotowaniu branży, co się z tymi ludźmi stanie też później, bo przecież wiadomo, że to już zupełnie inne osoby będą potrzebne do późniejszej eksploatacji tej elektrowni, a zupełnie inne do jej budowy.
1: Trochę tak, trochę nie. Bo na etapie budowy najwięcej potrzebujemy elektryków, ponad 3,5 tysiąca elektryków, które będą potrzebne na etapie budowy. Na etap eksploatacji stale będzie potrzebne około 1,5 tysiąca pracowników. Z tych 1,5 tysiąca pracowników większość to będą potrzebni właśnie elektrycy. Natomiast jeżeli ktoś zdobędzie kompetencje spawalnicze, monterskie, elektryczne, inne, kwalifikujące go do budowy elektrowni jądrowej, to nie ma takiej możliwości, żeby nie został zagospodarowany na rynku pracy w innej branży. Bo to będą pracownicy poszukiwani. To jest jakby jedna rzecz. Druga, jeżeli ktoś już wejdzie w ten etap budowy, na etap elektrowni jądrowej, to my budujemy pierwszą elektrownię jądrową. Za chwilę będzie decyzja o budowie drugiej elektrowni jądrowej. Bardzo są zaawansowane prace dotyczące budowy małych reaktorów jądrowych. To jest ten trend, który w Polsce się będzie rozwijał. Dla Pomorza to

0: unikalna szansa z punktu widzenia budowania kadr, żeby ci ludzie, którzy zdobędą te kwalifikacje tutaj, żeby te kwalifikacje wykorzystywali przy różnych i przy innych inwestycjach. W tym również te kwalifikacje operatorskie, bo poza budowaniem kompetencji na etap budowy, to na Pomorzu, w oparciu o pomorski hub naukowo-dydaktyczny, będzie zlokalizowane kształcenie kadr na potrzeby eksploatacji, czyli tych kadr jakby wyższego rzędu, z poziomu kształcenia wyższego, i ci ludzie będą zagospodarowywani w energetyce jądrowej w całej Polsce, więc to kształcenie, budowanie kompetencji w zakresie energetyki jądrowej, nie tylko elektrowni w Choczewie, będzie zlokalizowane właśnie tutaj.
1: Tylko jeżeli chodzi o kadry, czy też jeżeli chodzi o przedsiębiorców? Bo nasi przedsiębiorcy, wiadomo, patrzą na rozwój wieloletni. To teraz działa trochę inaczej. Jak wiadomo, każdy chce firmę kontynuować przez wiele lat, nawet wielopokoleniowo, i patrzy o tym rozwoju. I teraz nasze firmy stoją też pod takim znakiem zapytania, czy i na ile przekwalifikować się może, czy i na ile jednak walczyć o to, żeby być częścią tego wielkiego tortu, tak to nazwijmy, żeby później się też z tego tortu móc utrzymywać, i czy na ile zostaną tak naprawdę dopuszczeni faktycznie, bo tak jak na razie mówiliśmy, że o tych dużych firmach i o tych mniejszych, ale czy tu będzie jakiś system naczyń powiązanych i że później oni także będą preferowani, jeżeli chodzi o na przykład o budowę kolejnej elektrowni, bo już będą mieli doświadczenie, bo już będą mieli pewnego rodzaju też dokumenty potwierdzające oczywiście udział w tak ważnym projekcie.
0: To jeżeli ktoś zdobędzie kompetencje i certyfikacje albo kwalifikacje przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej, to jakby w sposób automatyczny ma większe szanse przy innych inwestycjach. Natomiast to jest też tak, i jakby za dużo o tym nie było do tej pory powiedziane, ale myślę, że dzisiaj mogę o tym powiedzieć. Konsorcjum Westinghouse Bechtel, dla nich elektrownia w Choczewie to pierwsza elektrownia w Europie, którą będą budować. Natomiast apetyty konsorcjum amerykańskiego nie ograniczają się tylko do pierwszej elektrowni jądrowej. Sięgają szerzej innych inwestycji na terenie Europy. I teraz, jeżeli zbudujemy ten łańcuch dostaw dla amerykańskiego konsorcjum przy budowie elektrowni w Choczewie, to automatycznie ten łańcuch dostaw, i to wiemy też z rozmów, ten łańcuch dostaw będzie wykorzystywany przy innych inwestycjach w całej Europie i nie tylko, bo jeżeli dla generalnego wykonawcy firma, która z nim pracowała, sprawdziła się, ma dobre kwalifikacje, ma świetnie przygotowanych pracowników, no to realizując potem inwestycje na przykład, nie wiem, w Niemczech, w Czechach, w Bułgarii, no to po co ma sięgać po coś, co jest nieznane, skoro ma już przygotowanego, sprawdzonego partnera, z którym realizował inwestycje w innym miejscu.
1: Ale tu też mówimy o tych dużych, bo raczej nie będą szukać mniejszych. Czy to będzie też taka sieć, że będzie wykonawca, podwykonawca, i on też będzie miał swoich podwykonawców, bo powiedzmy sobie szczerze, te nasze lokalne, małe, średnie przedsiębiorstwa, tak jak pan powiedział, czy nawet większe, bo ich tak jest kilka u nas na naszym rynku, czy oni także będą mieli okazję później wejść w to w jakiś bardziej dostrzegalny sposób, niż tylko bycie podwykonawcą i ewentualnie może się uda.
0: No ale to tak to się odbywa. To nie tylko przy okazji budowy elektrowni jądrowej jest tak, że firmy budują swoje łańcuchy dostaw, że generalny wykonawca bierze na poszczególny zakres robót swojego podwykonawcę, a ten ma swojego w zakresie elektryki, a innego ma w zakresie betonu. Jakby to bardzo często firmy robią w ten sposób, nie kumulując tego tylko jakby wewnątrz swojego przedsiębiorstwa, ale korzystając z podwykonawców. I to jest szansa dla firm pomorskich. Oczywiście są też inwestycje, które są jednorazowe, jak wybudowanie drogi. No, drugi raz jej nie wybudujemy w tym samym miejscu, tak jak wybudowanie drogi czy budowę centrum logistycznego. Ale jakby to są też szanse dla lokalnych firm. Tak samo jak szansą, którą my dostrzegamy, jest nie tylko ta branża stricte twarda budowlana, ale jeżeli będziemy mieć 10,5 tysiąca pracowników w szczycie budowy, to oni muszą gdzieś mieszkać, muszą gdzieś jeść, muszą gdzieś robić zakupy. Więc to jest też szansa dla lokalnych przedsiębiorstw z branży turystycznej i około turystycznej na to, żeby po prostu na tym zarabiać. I my zleciliśmy jakiś czas temu Agencji Rozwoju Pomorza zbadanie potencjału lokalnego rynku zakwaterowania, żeby dla tych pracowników nie budować odrębnego miasteczka kontenerowego czy odrębnego miasta, tylko w jak największy sposób tych ludzi umieścić w lokalnej bazie noclegowej. Czekamy na ten raport, on na dniach powinien do nas dotrzeć, i to jest właśnie też szansa dla Choczewa, to jest szansa dla gminy Choczewo, szansa dla powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, okolicznych, na to, żeby po prostu zwyczajnie w ten sposób również zarabiać przy budowie elektrowni.
1: To kiedy te pierwsze zarobki za te 2 lata, wtedy będziemy mogli stricte powiedzieć i zauważyć już, że ten local content, o którym teraz mówimy, ten cały rozwój, te tysiące

0: pracowników i to, co się wiąże z ich życiem i pobytem tutaj, to jest końcówka roku 2028?
1: No, już 276 milionów zarobiły pomorskie firmy na przybudowie elektrowni. Natomiast patrząc na kolejne etapy, to takim kolejnym kamieniem milowym, gdzie będzie bardzo zauważalny etap inwestycji, to jest rok 2028, czyli wylanie pierwszego betonu jądrowego. To wtedy ruszy tak naprawdę w całości budowa, natomiast przypływ pracowników na placu budowy taki bardzo wyraźny zauważymy już w 2027 roku przy pracach przygotowawczych do FNC, czyli do pierwszego betonu jądrowego.
0: No to proszę Państwa, w takim wypadku pozostaje nam poczekać, oczywiście trzymać kciuki naszym pracodawcom, ale także i pracownikom, życzyć tego, żeby skorzystali jak najlepiej oczywiście z tej okazji, która pewnie u nas się nie powtórzy, ale jak słyszymy, jest tak, że możliwe, że będzie powtarzała się w innych częściach, czy to naszego kraju, czy też Europy, więc trzymamy za to kciuki, żeby tę szansę po prostu wykorzystać. Na dzisiaj już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Grzegorz Maj, czyli pełnomocnik do spraw Local Content Polskich Elektrowni Jądrowych. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie. O Nordzie. Reklama.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniejszy

0: rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
0: Reklama.

0: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód – to hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
1: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
0: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
2: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
0: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara. Burze możliwe dzisiaj w Polsce, pogoda ma być gwałtowna, płynie do nas niż genueński. A że płynie z południa, to i na południu Polski pogoda ma być najbrzydsza. Przejaśnienia raczej tylko na zachodzie albo północnym zachodzie Polski. Padać może prawie wszędzie. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro podobnie. Norda.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie.
4: No panie prezydencie, nie da się ukryć, w Wejherowie już sezon pełnoparów, tak to można nazwać, chociaż tutaj każdy weekend, prawdę mówiąc, jest co robić, czego przykładem jest oczywiście miniony weekend, gdzie tych atrakcji, powiedzmy sobie szczerze, nie zabrakło, no a najbliższy także niezwykle bogaty.
5: Dokładnie, ostatni weekend bardzo, bardzo ciekawy. Myślę, że od początku maja, tak kiedy rozpoczęliśmy już ten wiosenny sezon, czyli imprezy plenerowe, 3 maja mecz na Wzgórzu Wolności, czyli cała impreza na stadionie Gryfa Wejherowo, natomiast w ostatni weekend Wejherowo stało się stolicą Bractwa Kurkowego. Całe Zjednoczenie Bractw Kurkowych w Polsce zjechało się do Wejherowa. Tutaj odbył się kongres Zjednoczenia Bractw Kurkowych, który wybierał swoje władze, nowy zarząd, ale podsumował także działalność z ostatnich 3 lat. A na Strzelnicy odbywał się turniej, którego finałem był wybór króla Zjednoczenia, który będzie królował na 3 lata. A w Parku Miejskim wielki festyn z okazji Dnia Świadomości Autyzmu, przygotowany przez Wejherowskie

0: Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem, a przed nami kolejny weekend, myślę, że pełen atrakcji. Zaczynamy już w sobotę Wejherowską Noc Muzeów, którą rozpoczynamy na rynku o godzinie 18. Ratusz będzie otwierany o godzinie 19. Przygotowaliśmy klimat PRL-u na tegoroczną Noc Muzeów, czyli będziemy mogli cofnąć się w czasie. Niektórzy będą mogli powspominać, inni zobaczą, jak wyglądało to w okresie PRL-u. Na rynku fotobudka, na rynku także wystawa samochodów z epoki PRL-u, a w ratuszu będzie można zobaczyć komisariat milicji, będzie można wejść do PWX-u, będzie można wejść do klasy szkolnej z przyborami z tamtych lat, ale także będzie można zwiedzić sale historyczne ratusza, także spotkać się z prezydentem, usiąść w fotelu prezydenta, poczuć się prezydentem miasta Wejherowa, ale także wspólnie z panem prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem porozmawiać, będzie dokonywał wpisów na kartkach dla wszystkich odwiedzających ratusz, będzie zwiedzanie podziemi klasztoru ojców franciszkanów w Kalwarii Wejherowskiej. Myślę, że także wspaniałe atrakcje przygotowało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W związku z tym Noc Muzeów pełna atrakcji.
1: No, od 18 tutaj Miejska Biblioteka zaprasza na grę terenową, także historią miasta, w tym czasie w WZNK przy parku, w Centrum tej Edukacji. Tam chociażby przecież także wspaniałe wykłady o 18 dotyczących firm, a o 20 propagandy i wyzwolenia tak zwanego przez Armię Czerwoną Wejherowa, więc no, dużo okazji też do tego, żeby poznać historię miasta.
0: Myślę, że tak, poznać historię tą także właśnie z czasów PRL-u. Klub Miłośników Wejherowa przygotował właśnie prelekcję w parku, w budynku Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, do którego serdecznie zapraszam. Miejska Biblioteka Grę Terenową. No, będzie co robić w sobotę w Wejherowie, naprawdę.
1: No tak, ale wielkimi krokami zbliżamy się także do kolejnych wielkich imprez, więc można powiedzieć, że tak już od teraz to każdy weekend w Wejherowie można sobie już zaplanować.
0: Myślę, że warto wejść na stronę wejherowo.pl, tam jest kalendarz i w tym kalendarzu można podejrzeć w każdy dzień w tygodniu, co będzie działo się w Wejherowie, także w weekendy, w związku z tym można wcześniej uzyskiwać taką informację, bo niektórzy pytają się mnie, gdzie można dowiedzieć się o wielu imprezach. Właśnie tam to jest najlepsze miejsce, gdzie można uzyskać informacje, co będzie się działo. Także promujemy te imprezy. Bo przykładowo w sobotę Noc Muzeów, a już w niedzielę rozpoczynamy pierwszy Pchli Targ w Parku Miejskim. Myślę, że niedziela będzie także wyjątkowa z tego tytułu, że o godzinie 11 będzie można wyruszyć z rynku w Marsz Nordic Walking z naszym leśniczym panem Mariuszem Dyderskim z Nadleśnictwa Gdańsk, który po raz kolejny będzie prowadził Marsz Nordic Walking. Robimy to cyklicznie. W tym razem trasa będzie wiodła do Pętkowic, ale skończy się na Strzelnicy Bractwa, gdzie będzie ognisko. W związku z tym także w tym miejscu kończymy ten marsz. Ale myślę, że także wyjątkowy ten weekend, bo to weekend także odpustowy, bo odpust w niebo wstąpienia, w związku z tym także przychodzą do nas pątnicy z Kaszub i na wzgórzach Kalwarii także będą odbywały się te wydarzenia.
1: No i pięknie, bo cały czas miasto będzie żyło, ale życie będzie także w kolejny już weekend, bo o tym też musimy powiedzieć. Nie da się ukryć, że to największe święto Wejherowa przed nami, czyli za tydzień obchodzić będziemy dzień Wejhera, Jakuba, dzień Jakuba.
0: Dokładnie znamy datę urodzin miasta, kiedy Jakub Wejher wydał dekret o budowie osady Wejherowska Wola 28 maja 1643 roku. I zawsze w ten weekend najbliższy tej dacie organizujemy Dzień Jakuba, czyli pamiętając o założycielu naszego miasta, ale także świętując urodziny. W tym roku 383 urodziny naszego miasta. Rozpoczynamy je tradycyjnie w piątek 22 maja przejściem, paradą ze szkoły z naszej wejherowskiej samochodówki, która nosi imię założyciela miasta Jakuba Wejhera na rynek. To jest takie piękne rozpoczęcie tego weekendu wspólnego świętowania. Ona zawsze jest bardzo kolorowa, przygotowana przez właśnie uczniów szkoły samochodówki i nauczycieli. a już w sobotę od rana turniej strzelecki o miecz Jakuba Wejchera na Strzelnicy. Strzelnicy, którą naprawdę zachęcam do tego, żeby odwiedzić to miejsce, żeby je zobaczyć. A od godziny 18.30 na placu Jakuba Wejchera myślę, że bardzo wiele atrakcji. Po pierwsze koncert zespołu X-Mana, później nagrody i wyróżnienia

0: prezydenta miasta Wejherowa, a potem Gwiazda Wieczoru o godzinie 21:00 Dawid Kwiatkowski. Takie będzie nasze wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia.
1: Czyli coś dla nieco młodszych słuchaczy, jeżeli chodzi o Dawida, coś dla nieco starszych, bo to okazja do wspominania wspaniałych utworów Kory.
0: Dokładnie. Myślę, że to także czas, żeby się spotkać, porozmawiać, żeby wspólnie świętować.
1: To panie prezydencie, jeszcze jeżeli chodzi o Dzień Kłopoty świętowany, będzie także różnego rodzaju imprezy towarzyszące. I o tych trzeba także pamiętać.
0: Tak. W sobotę i w niedzielę naszemu świętu towarzyszyć będą food trucki, które tak jak w poprzednim roku będą zlokalizowane przy rzece Cedron, niedaleko parku Cedron. Tam będzie można na pewno bardzo smacznie zjeść coś, różnego rodzaju dania, więc zapraszam w to miejsce. Inne miejsce, bo też mamy food trucki, które pojawiają się na rynku, ale w tym dniu rynek będzie zajęty, będzie scena, będzie przygotowanie całego wydarzenia. Ale także imprezą towarzyszącą, już po raz pierwszy zrobiliśmy to w ubiegłym roku, a w tym roku robimy to po raz drugi, 24 maja w niedzielę o godzinie 11 startujemy w Jakubowym Marszu Nordic Walking, którego finał będzie na Strzelnicy, gdzie będzie poczęstunek, będzie ognisko, kiełbaski, będzie można wspólnie dalej świętować urodziny naszego miasta.
1: No i to piękna okazja, więc już teraz Państwa zapraszamy na to, no ale zapraszamy też kolejny, bo tak jak już powiedzieliśmy, każdy weekend coś się dzieje, no to kolejny weekend, czyli ostatni weekend maja, także w Wejherowie będzie co robić.
0: Każdy weekend się coś dzieje i w weekend kolejny, czyli już po dniu Jakuba Wejhera, czyli 30 maja, otwieramy wodne ogrody. Otwieramy je dla wszystkich. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że wejście dla naszych mieszkańców na wodnogrody jest z kartą mieszkańca o 50% tańsze, dlatego chciałbym, żeby wszyscy sprawdzili, czy mają aktualne karty mieszkańca, bo co roku trzeba je aktualizować, składając pierwszą stronę PIT-a z adresem zamieszkania na terenie miasta Wejherowa. Myślę, że warto to zrobić. 30 maja otwarcie będzie, myślę, bardzo kolorowo i wesoło na wodnych ogrodach. Wcześniej zaplanowaliśmy także taki dzień otwarty, 27 maja, dzień otwarty na wodnych ogrodach. W związku z tym to będzie także weekend taki bardzo fajny. Mam nadzieję, że będzie świeciło nam słońce.
1: No i tu już zaraz mamy także Dzień Dziecka, więc tutaj zawsze także obchodzimy go hucznie.
0: Chodzimy go hucznie. Myślę, że Dzień Dziecka właśnie rozpoczniemy na wodnych ogrodach, a Dzień Dziecka wspólnie świętować będziemy 1 czerwca w Parku Miejskim od godziny 16, gdzie zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, konkursy, wspólne zabawy, w związku z tym będzie to na pewno bardzo miłe popołudnie dla wszystkich naszych najmłodszych.
1: No i zbliżamy się wielkimi krokami też do wakacji. No nie da się ukryć, skoro już powiedzieliśmy na początku, że rozpoczęliśmy niejako sezon tych imprez wakacyjnych, nie tylko. No to co w te wakacje miasto przygotowuje? Czy już możemy zdradzić tego rąbka tajemnicy? Jak będą one wyglądały?
0: Myślę, że zdradzimy taki rąbek tajemnicy, bo na wakacje przygotowaliśmy dużo atrakcji. Na pewno to, co cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, to półkolonie dla dzieci. W dwóch naszych szkołach, w szkole podstawowej numer 9 i w szkole podstawowej numer 5. O tym żeśmy rozmawiali na osobnych spotkaniach. Informacje można uzyskać na naszej stronie o półkoloniach, także na stronie naszych szkół. Tutaj także na karty mieszkańca jest 50% zniżka dla dzieci. Ale to, co było, ale także dodatkowe rzeczy, które się pojawią, to na pewno koncerty wakacyjne, które będą odbywały się w każdą niedzielę w Miejskim Parku. Ale dodajemy nowe wydarzenie, którego nie było na rynku. W każdą sobotę po południu będą także koncerty. Stanie scena i będą koncerty. Chcemy, aby nasi rodowici, lokalni artyści się mogli prezentować na naszym rynku, w związku z tym będzie to nowe zaproszenie, myślę, wyjątkowe miejsce na rynek, na którym będzie można posłuchać lokalnych artystów.
1: No to pięknie tam się szykuje. Jeszcze jakieś niespodzianki?
0: No jeszcze myślę, że mogę zdradzić o jednej niespodziance, którą planujemy pod koniec lipca, 26 lipca. Koncert wakacyjny w Parku Miejskim, duży koncert. Dzisiaj nie zdradzę, kto będzie gwiazdą, no, jakiej będą, bo nawet mogę powiedzieć, że gwiazdy będą w liczbie mnogiej. Gwiazdy tego popołudnia niedzielnego, ale myślę, że fajne spotkanie w naszym parku.
1: No to chyba to, co jest najważniejsze, to zaprosić do tego wszystkiego, bo robi się to dla mieszkańców, no i nie da się ukryć, że bogatość tych wydarzeń, już nawet patrząc na to chociażby najbliższe, tak, czyli Noc Muzeów, no powiedzmy sobie szczerze, że zawsze cieszy się ogromną popularnością.

0: No i tutaj też chyba takie jednoczy mieszkańców w tym, że warto to dla nich robić i warto, żeby oni też z tego korzystali.
1: Warto. Myślę, że wszystkie imprezy, które organizujemy, które cieszą się pozytywnym odbiorem, czyli aktywnością naszych mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ale osoby, które przyjeżdżają specjalnie na te wydarzenia do Wejherowa, to naprawdę nas bardzo cieszy. Ja chciałbym wszystkich w imieniu prezydenta, w imieniu wszystkich osób, które się angażują w te wydarzenia, zaprosić do Wejherowa, aby tutaj wspólnie spędzić wyjątkowe chwile. W najbliższy weekend Noc Muzeów, w najbliższy weekend Plitark, odpust na Kalwarii, a jednocześnie można z leśniczym Mariuszem Dederskim powędrować po naszych pięknych morenowych wzgórzach i potem zerkać do naszego kalendarza na stronie wejherowo.pl, do tego, co będzie działo się w Wejherowie, co będzie można tutaj robić, i wszystkich Państwa zachęcam do korzystania z tych atrakcji.
0: No i jeszcze, proszę Państwa, wiele instytucji, nie da się ukryć, czy to Wejherowska Filharmonia, biblioteka, chociażby także ekofabryka przecież różnego rodzaju wydarzenia tworzy, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. O jednym ważnym wydarzeniu jeszcze będziemy mogli chyba wspomnieć już tak wstępnie, czyli o czerwcowym wydarzeniu, które co roku gości pomaganie, więc tutaj także ekofabryka nas, pewnie jeszcze będzie okazja o tym rozmawiać, ale także w czerwcu gości na Polanie.
1: Wiele wydarzeń zaplanowaliśmy na Polanie, właśnie chcemy, wykorzystujemy ten park do tego, aby wiele się tam działo. Będzie giełda stowarzyszeń, tak, która pierwsza odbyła się w zeszłym roku. W tym roku także planujemy powtórzyć, aby zaprezentować wszystkie stowarzyszenia, które działają w Wejherowie, aby wspólnie spędzić całą sobotę, proponując różnego rodzaju atrakcje naszym mieszkańcom, ale także gościom, aby móc zapoznać się z ofertą tych stowarzyszeń, abyśmy się zobaczyli nawzajem. Zawsze można wstąpić do jakiegoś stowarzyszenia, stać się członkiem, zawsze można popatrzeć, co dzieje się, bo także siłą Wejherowa są jego mieszkańcy, którzy działają w różnego rodzaju stowarzyszeniach i te stowarzyszenia także wprowadzają bardzo ciekawy koloryt do naszego życia, organizują wiele imprez, chociażby tak jak ta ostatnia. Bractwo Kurkowe wspólnie z miastem zorganizowało i innymi podmiotami zorganizowało kongres Bractw Kurkowych, natomiast autyzm, Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu zorganizowało Dzień Świadomości Autyzmu i tak cały czas wspólnie działając, wiele wydarzeń na terenie miasta Wejherowa powstaje, między innymi to, o którym mówił pan redaktor, czyli wydarzenia organizowane przez Ekofabryka, tak naprawdę dzisiaj przez Fundację Ekofabryki, Fabrykę Dobra, która po raz kolejny zaistnieje w naszym parku.
0: No to proszę Państwa, każdy weekend, jak słyszymy, coś ciekawego się dzieje, jest tego bardzo dużo, wystarczy chcieć z tego korzystać, do czego serdecznie już teraz zachęcamy. Ja dziękuję ślicznie, Mieszko Wytrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj był pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo CarPlay Tak Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Reklama.

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
5: Deszczowy weekend niżgenueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
6: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę.

0: Silne burze i lokalnie opady gradu.
1: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
1: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
1: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16:00. Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i

0: kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Zuzanna Fijałkowska i Dawid Walaszkowski, czyli współautorzy książki Archeozwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach, grudziskach i kamiennych kręgach. Witam was serdecznie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: No właśnie, mówimy o książce wyjątkowej, bo jest to taki mały, kieszonkowy przewodnik po wspaniałych miejscach, bo to, co gdzieś udało mi się też przeczytać o tym, o tej publikacji, to jest to bardzo ważna rzecz, że jest to opis niezwykłych miejsc, do których można bardzo łatwo dotrzeć stąd, z naszego miasta, z Wejherowa.
5: Tak jest. Właśnie to nami kierowało, że wybieraliśmy miejsca, w które można dotrzeć tak w ciągu jednego dnia. Do 3 godzin jazdy samochodem każde to miejsce możemy dotrzeć. Czyli to są takie miejsca, takie stanowiska archeologiczne, które możemy odwiedzić w trakcie jednodniowej wycieczki.
4: Skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego napisać, gdzieś też udokumentować? Bo powiedzmy sobie szczerze, my jako mieszkańcy Wejherowa w dużej mierze nawet nie wiemy, że takie grodzisko, tak, czy kurhany mamy dosłownie parę minut często drogi od najbliższych zabudowań miejskich, bo wystarczy wejść trochę głębiej w las i okazuje się, że tam możemy naprawdę ciekawe miejsca znaleźć.
6: W sumie to się zaczęło chyba od naszego wspólnego hobby. Potem wśród znajomych, no, co robiliśmy w weekend, to opowiadaliśmy. Zwiedzaliśmy kurhany czy grodziska i dużo osób się pytało. Tak powstał blog jako pierwszy taki etap. A żeby upowszechnić i wspomóc ludzi, zachęcić ich do takiego zwiedzania okolicy, to napisaliśmy tą książkę, ten nasz przewodnik.
4: No, ale dlaczego kurhany, dlaczego grodziska, dlaczego miejsca, które w dużej mierze są zapomniane przez historię, bo oczywiście są grodziska typu Sławny Biskupin, tak, czy coś, które są odbudowane gdzieś, pokazane tak, żeby gdzieś tą historię zachować, ale tutaj w większości jednak mamy do czynienia z miejscami, o których gdybyśmy nie wiedzieli, to pewnie byśmy ich nawet nie zauważyli.
5: No i właśnie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby upowszechnić wiedzę o tych miejscach, które nie są takie oczywiste, które trzeba trochę poszukać. No i napisaliśmy tą książkę po to, żeby łatwiej było w te miejsca trafić. Jest tam opis dojazdu, jest nawet mapka, są QR kody, które prowadzą do map Google, właśnie po to, żeby taki zwykły turysta, nawet nie taki wytrawny turysta archeologiczny związany z archeoturystyką, mógł tam właśnie trafić.
4: A co jest takiego interesującego w tych miejscach? No tych miejscach, które tak jak mówię, no idziemy do lasu, często nie wiemy nawet, że przechodzimy około kurhanów, tak? Bo się na tym nie znamy, bo nie mam pojęcia, na co zwracać uwagę, więc co jest takiego niezwykłego w tych miejscach?
6: Dla mnie osobiście to ta cała tajemnica, zagadka, która czeka na rozwiązanie. Przechodzisz, zastanawiasz się, co to mogło być, już cała wyobraźnia cię porusza, aż w końcu w domu przysiadasz sobie, otwierasz jakieś stare dokumenty. Wszystko jest zdigitalizowane w tych czasach, więc po takim wieczorze researchu wszystkie takie klocuszki się układają i rozwiązujesz tę tajemnicę, a jakby to powiedzieć...
5: No tajemnicy trochę zawsze pozostaje, bo do końca tego rozwiązać się nie da. Nawet jakbyśmy wszystko wykopali, wszystko przebadali, to i tak nie wiemy do końca, w jaki sposób ci ludzie żyli, jak swoich zmarłych do końca chowali, więc ta tajemnica z nami pozostaje i to jest właśnie chyba takie ciekawe.
6: No, najbardziej romantyczna część tego, jak to się mówi.
4: Ale to jest chyba też pasjonujące, bo nawet

0: patrząc na to, że interesujemy się historią, mówimy na przykład o Weicherowie jako ogrodzie Weichera. Mhm. Czyli to nie jest ta historia najstarsza tego miasta, bo powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wcześniej tutaj coś jednak funkcjonowało.
1: No tak, ludzie tutaj pojawiają się wraz z momentem, kiedy cofa się lodowiec, czyli około 10 tysięcy lat przed naszą erą. No i wtedy zaczyna się tak naprawdę historia miejsca dzisiaj zwanego Weicherowem, czy w ogóle Pomorza. Więc przez wieki, zanim tutaj przybył Jakub Weicher, no to też bardzo dużo się tu działo.
0: No i to są piękne, bo tutaj mamy niedaleko nas właśnie i Grodzisko, i Kurhany, no i takich miejsc jest, rozumiem, bardzo dużo. I przede wszystkim właśnie, czy to są tutaj te opisane, które są, to są wszystkie, bo mówimy o takiej, o takim jednodniowym wypadzie oczywiście z Weicherowa na to, żeby je zobaczyć.
2: Wszystkie na pewno nie, bo ciągle je odkrywamy, ciągle ktoś coś zgłasza, czy podczas naszych wędrówek po lasach, łąkach natykamy się na nowe relikty przeszłości i nie wiem, czy za naszego życia będzie w stanie ktokolwiek sklasyfikować wszystkie takie miejsca, ale no, jest to dość według mnie ciekawe hobby, żeby to próbować sklasyfikować.
0: No ale też w tym hobby trzeba wiedzieć, z czym ma się do czynienia. No i to jest też bardzo ważne, bo tutaj chociażby właśnie w tej książce we wstępie możemy po prostu też przeczytać, jak wiedzieć, że to już jest to miejsce, bo my często, tak jak wspomnieliśmy, to są zarośnięte rzeczy, to są gdzieś, no w przypadku Kurhanów, lekkie wyniesienia ponad teren, tak, o charakterystycznym także, powiedzmy sobie, no sposobie ułożenia, więc to są takie rzeczy, których my, nie mając tej wiedzy, nie jesteśmy chyba do końca w stanie zauważyć.
1: Nawet ja jako archeolog, no bo jestem absolwentką archeologii, też nie jestem w stanie wszystkiego zauważyć, zwłaszcza tak na pierwszy rzut oka, ale po to właśnie napisaliśmy tą książkę, żeby pokierować ludźmi, żeby pokazać, na co zwracać uwagę na miejscu, w jaki sposób można sobie pomóc, co jest takie charakterystyczne dla Grodzisk, dla Kurhanów. No i tam są też stopnie trudności tych różnych miejsc, więc jeżeli wiemy, że to jest nasza pierwsza przygoda z archeoturystyką, no to wybieramy sobie najłatwiejszy stopień trudności, podjeżdżamy sobie na parking i mamy rekonstrukcję, na przykład jak Kurhanów w Lewinie. A jak wiemy, że lubimy takie terenowe wyprawy i trochę wyzwań, no to wybieramy najtrudniejszy i jedziemy i błąkamy się po lasach i szukamy jakiegoś Grodziska na przykład.
0: No ale powiedzmy przede wszystkim właśnie, jeżeli już mówimy o tych wszystkich Kurhanach, kamiennych kręgach, Grodziskach, no to tutaj jest ich opisanych łącznie kilkadziesiąt różnych miejsc, oczywiście w tych odległościach, ale z takich ciekawszych, które są może ciekawe, warte zobaczenia, to na przykład, co byście polecili, żeby od czego zacząć, tak prawdę mówiąc, bo tutaj oczywiście są to w różny sposób opisane te rzeczy i nie są tak charakterystycznie na zasadzie, dobra, od tego zacznijmy i rozwijajmy swoją pasję w dalszym ciągu. No to od czego byśmy zaczęli, co byście polecili, jeżeli chodzi właśnie o to, co macie tu opisane?
2: To może tak na start bym polecił Kurhany w Lewinie. Oznaczyliśmy je jako łatwy stopień trudności, ponieważ podjeżdżamy zaraz pod leśny parking i widzimy na pierwszy rzut oka, że to jest to, że jesteśmy we właściwym miejscu. No, Kurhany i stanowisko jest ładnie oznaczone, widać wszystkie kopce oraz na tych tablicach informacyjnych, które po badaniach zostały umieszczone. Jest wszystko opisane. Według mnie to jest dobry start, żeby razem z rodziną po niedzielnym obiedzie pojechać i zagłębić się w naszą taką historię najdawniejszą. A z takich ciekawostek, cmentarzysko Kurhanowe w Lewinie może nawet być jednym z takich bardziej okazałych, jeśli chodzi o depozyt, który się znajdował w środku.
0: Co to znaczy?
2: Co to znaczy? Znaleziono tam, wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, trochę tremę mam, miecz, prawda?
1: Tak, odkryto tam w środku pochówek mężczyzny, który miał wyposażenie, właśnie był wyposażony w uzbrojenie, chyba nawet w miecz, które jest związane ze Skandynawią, więc nie wiemy, czy to był

0: zakup ze Skandynawii, czy człowiek był pochodzenia skandynawskiego, ale chyba bardziej pierwsza ta wersja, że to uzbrojenie właśnie było pochodzenia skandynawskiego, a człowiek był nasz, słowiański.
1: To są te, to jest to miejsce pochówku, a z innych takich ciekawych miejsc?
0: No to dla takich bardziej wytrawnych turystów, dla tych osób, które lubią chodzić po lesie i nie boją się właśnie terenu, to poleciłabym grodzisko w Żarnowcu, czy też funkcjonuje czasem jako grodzisko w Lubkowie. Ono jest na wysokiej górze, trzeba się wspiąć, można się trochę zmęczyć, trochę spocić. No i na szczycie możemy zobaczyć wały grodziska, majdan grodziska, czyli tą środkową część. I leży tam też kamień, taki duży głaz, który jest owiany legendą. Tam niektórzy chcą w nim widzieć ołtarz dla jakiejś słowiańskiej bogini, ale to już takie bardziej interpretacje nie do końca naukowe.
1: No właśnie, ale powiedzmy sobie też jedną bardzo ważną rzecz. Do tych wszystkich miejsc, no mamy tutaj i zdjęcia, i opisy o tym właśnie, w jaki sposób dotrzeć, czy samochodem, czy w innych, stopień trudności i też QR-kody. No, czyli tak prawdę mówiąc, mamy tutaj pełny zastrzyk tego wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć, chcąc się w to miejsce udać.
0: Tak jest.
2: Dokładnie.
1: To co wam przyświecało, żeby to też w ten sposób właśnie ułożyć?
2: Poszukiwania na własną rękę są często dość trudne. Trzeba przeglądać mapy na lidarze. Udostępnia to portal Geoportal z mapami naszego regionu. Można nałożyć właśnie tą warstwę lidarową skanującą teren. Jest to laserowe skanowanie terenu satelitarne i dzięki temu widzimy te różne formacje, jak wały grodziska, kurhany. Też kartkujemy stare gazety archeologiczne. Często są wzmianki o różnych odkryciach, które z biegiem lat zostały zapomniane. Nie było czasu, różne transformacje i jest tego tyle, że nie da rady wszystkiego ogarnąć, a właśnie w naszej książce podając, może i nawet w niektórych miejscach za dokładny opis, jak to znaleźć, jest to takie oczko do czytelników i zachęta, żeby na podstawie naszych starań poszukać nowych obiektów na własną rękę.
1: To znaczy, że wy dalej szukacie? To nie jest wszystko?
0: Nie, oczywiście, że nie. Myśmy opracowali tą książkę w taki sposób, żeby to było na taki rok takiego spokojnego, weekendowego, oczywiście nie w każdy weekend zwiedzania. Myślę, że kolejna część będzie, może kolejne części nawet. Tych miejsc jest o wiele więcej. Myśmy, pisząc tą książkę, korzystali z tych naszych udostępnianych na fanpage'u archeopowieści wypraw. No i wybraliśmy po prostu część z nich, tak żeby właśnie taki krótki przewodnik stworzyć.
1: No i to, co najważniejsze, tutaj Wejherowa. No i tutaj także będzie okazja, żeby z wami porozmawiać, bo pewnie te pytania, które ja zadaję, to są tylko jedne z wielu, które mogą do was trafić. Oczywiście pytanie o tym, co jeszcze mogą te miejsca zawierać, tak? Co się stało z różnego rodzaju rzeczami, które zostały tam znalezione, z jakich też okresów to są. Tutaj też oczywiście tę część tych odpowiedzi można znaleźć, ale rozumiem, to jest tak pokrótce. Was jest wiedza dużo większa pewnie, jako pasjonatów tych miejsc i tej historii.
0: Tak, no nie chcieliśmy pisać takiego opasłego tomu, tylko właśnie kieszonkowy przewodnik, który dosłownie można włożyć do kieszeni i ruszyć w teren.
1: No to muszę zapytać się, gdzie i jak go można zdobyć, no i kiedy, gdzie będzie można się z wami spotkać, żeby o nim porozmawiać?
0: Zapraszamy na spotkanie autorskie 27 maja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
1: No i tam rozumiem, jest możliwość tego nabycia, tak to po pierwsze i porozmawiać.
2: Dokładnie.
1: Czy w jakichś innych miejscach, no bo nie każdy będzie mógł być, to jak dorwać, że tak powiem, ten przewodnik?
0: Po spotkaniu autorskim będzie można zadzwonić do biblioteki, czy też je skontaktować i będzie można kupić też u naszego wydawcy tą książkę wysyłkowo.
1: No tak, bo przypomnijmy, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest wydawcą, no i to też chyba ogromne podziękowania, bo to jest świetna sprawa, że wy jako pasjonaci tej historii, tych miejsc, macie taką możliwość, żeby też naszym mieszkańcom z tą pasją się po prostu z nimi podzielić.
0: Mhm. Ogromne podziękowania dla...

0: Powiatowej Biblioteki Publicznej.
1: Dla całego zespołu, bo otoczyły nas takim wsparciem, którego się naprawdę nie spodziewałem.
0: Tak. I dla pani dyrektor, i dla wszystkich babeczek z biblioteczki.
2: No to pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Zachęcamy państwa do tego, żeby zobaczyć. To jest naprawdę mały kilkudziesięciu, no 127-8 stron, no, tak, ale tak się wydaje, że bardzo malutki, ale fajny opis wielu fascynujących miejsc, które być może często mieliśmy, a nawet o tym nie wiedzieliśmy. Więc zaglądamy, proszę państwa, zachęcamy. A jeżeli wiecie, że gdzieś istnieją poza tymi jakieś inne ciekawe miejsca, to tu macie dwójkę wspaniałych pasjonatów, którzy chętnie je opiszą, na nie trafią. No i być może takie drugie wydanie nam się kiedyś też pojawi. Za co trzymam oczywiście kciuki. A już dziękuję ślicznie Mieszko Wędrowski, tego programu Gość Dnia. Moimi i państwa gośćmi byli autorzy właśnie tej książki Archeozwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach, grodziskach i kamiennych kręgach, czyli Zuzanna Fijałkowska i Dawid Walaszkowski. Dziękuję wam ślicznie.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.

0: Radia. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
0: Reklama.
2: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
3: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
2: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
4: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
2: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących

0: powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne. Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
1: Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: W 1999 roku świat muzyki został zaskoczony nieoczywistym duetem. Legendarny gitarzysta Carlos Santana oraz młody wokalista Rob Thomas stworzyli razem utwór, który nie tylko podbił listy przebojów, ale stał się ponadczasowym hymnem łączącym fanów różnych gatunków i pokoleń. Gdy w 1999 roku Carlos Santana, ikona lat 70., postanowił wrócić na muzyczne salony, nikt nie spodziewał się, że zrobi to tak w spektakularnym stylu. Do współpracy zaprosił Roba Thomasa, wokalistę reprezentującego zupełnie inne pokolenie i muzyczną estetykę. I wspólny utwór Smooth powstał na potrzeby albumu Supernatural, który miał być wielkim powrotem Santany do mainstreamu. Droga do sukcesu nie była jednak taka prosta. Jak wspominały osoby zaangażowane w projekt, Smooth początkowo nosił tytuł Room 17 i przeszedł wiele zmian, zanim Santana zgodził się go nagrać. Wersje utworu były wielokrotnie odrzucane i przerabiane. Jak czytamy w sieci, nawet szefowie wytwórni mieli wątpliwości, czy taki duet ma szansę na sukces w czasach dominacji boysbandów i popowych gwiazd. Wszystko zmieniło się w czerwcu 1999 roku, gdy Smooth trafił do rozgłośni radiowych. Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyt Billboard Hot i przez 12 tygodni nie oddał pierwszego miejsca. Piosenka stała się jednym z najdłużej królujących hitów w historii tej prestiżowej listy, a także jednym z najważniejszych crossoverów łączącym latynoskie brzmienie gitary, popowy wokal i nowoczesną produkcję. Smooth to nie tylko sukces komercyjny, utwór stał się kultowym fenomenem, który zjednoczył słuchaczy w różnym wieku i z różnych środowisk. To jeden z wielkich hitów, który połączył pokolenia. Charakterystyczny riff, pamięta linia otwierająca piosenkę na stałe zapisały się w popkulturze, a sam utwór dziś wywołuje nostalgię i uznanie. Dzięki tej piosence album Supernatural osiągnął status multiplatynowej płyty, a Santana powrócił do światowej sławy. Rob Thomas zyskał natomiast uznanie jako wszechstronny artysta i autor tekstów. To, co zaczęło się jako ryzykowny eksperyment, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów współczesnej muzyki.

Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej.

0: 2022. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
6: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
9: Reklama.

Do finału, który ma odbyć się w sobotę 16 maja, wejdzie najlepsza dziesiątka, którą wspólnie wybiorą widzowie oraz jurorzy. Alicja Szemplińska miała reprezentować Polskę już w 2020 roku przy 65. konkursie piosenki Eurowizji. Wydarzenie zostało jednak odwołane z uwagi na pandemię, a rok później Telewizja Polska zdecydowała się wysłać wybranego wewnętrznie Rafała Brzozowskiego. Teraz niedoszła reprezentantka sprzed 6 lat stała się pierwszą osobą, która w 2021 roku nie uzyskała automatycznej możliwości powrotu na Eurowizję, a która w końcu ponownie sobie ją wywalczyła. Szemplińska mimo młodego wieku ma już duże doświadczenie w branży. Artystka urodzona w 2002 roku w Ciechanowie ze sceną związana jest od najmłodszych lat. Już w 2016 roku jako 14-latka wygrała telewizyjny talent show Hit Hit Hurra. Dzięki temu miała możliwość uczestniczenia w lekcjach śpiewu u trenera wokalnego Michaela Jacksona. Potem w 2019 roku wygrała też 10. edycję The Voice of Poland w TVP2. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Alicja Szemplińska ma nie tylko wykształcenie muzyczne, ale też aktorskie. Tuż przed Eurowizją, dzieląc się nieznanymi faktami na swój temat, pochwaliła się, że ukończyła szkołę aktorską. Zdradziła ponadto, że jest fanką zupy fo. Uwielbia też koty, na których sierść alergii ma jednak niestety jej chłopak. Prywatnie artystka związana jest z Łukaszem Chodakowskim, raperem występującym pod pseudonimem Chodak.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak już wszyscy dobrze wiemy, Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę w 70. konkursie piosenki Eurowizji. Mało kto zdaje sobie sprawę, jakie wykształcenie ma 24-latka. Piosenkarka sama podzieliła się zaskakującymi wieściami tuż przed występem na eurowizyjnej scenie. W ostatnią niedzielę odbyła się ceremonia otwarcia 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu.

0: Fala ciekawostek.
1: Dua Lipa, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, niespodziewanie pojawiła się w Warszawie. Jej obecność w stolicy wywołała spore poruszenie wśród polskich fanów, a zdjęcia z wizyty szybko obiegły media społecznościowe. W fali ciekawostek sprawdzamy, co sprowadziło gwiazdę do Polski. Ostatnio media społecznościowe obiegły zdjęcia Dua Lipy w Warszawie. Wokalistka znana z takich hitów jak Houdini, Don't Start Now czy Love Again pojawiła się w stolicy bez wcześniejszych zapowiedzi. Artystka spędzała czas w centrum miasta, odwiedzała restauracje i spacerowała ulicami Warszawy. Szczęśliwi fani, którzy natknęli się na swoją idolkę, mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia, które błyskawicznie trafiły do sieci. Sama Dua Lipa również pochwaliła się relacją z weekendu w Warszawie, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. Na opublikowanych zdjęciach uwagę przyciągnęły zarówno modne stylizacje artystki, jak i dania polskiej kuchni. Przy okazji wizyty w Warszawie wokalistka spróbowała m.in. popularnych lokalnych słodyczy oraz tradycyjnych pierogów, które jak wynika z jej relacji na Instagramie, wyjątkowo jej posmakowały. Jak sama napisała, pierogi, jestem absolutnie na tak. Po intensywnym dniu artystka zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu, który często gości międzynarodowe gwiazdy. Obecność Dua Lipy w Warszawie była tym większym zaskoczeniem, że artystka nie planuje obecnych żadnych koncertów w Polsce. W sieci pojawiły się spekulacje, że jej wizyta w Warszawie może mieć związek z projektami reklamowymi lub biznesowymi. Fani sugerują, że artystka kręciła w Warszawie nową kampanię jednej z globalnych marek, z którymi współpracuje. Inni wskazują, że równie dobrze może to być prywatna podróż i okazja do krótkiego odpoczynku.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe

0: dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
3: Reklama.

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: fala ciekawostek.
1: Jak się okazuje, Lambery współtworzyła pierwsze hity Vicky Gabor i wciąż mocno jej kibicuje. Jakiś czas temu wyraziła jednak zaniepokojenie zachowaniem młodej piosenkarki, która w jej oczach momentami sprawia wrażenie nieszczęśliwej. Słowa dotknęły 18-latkę. Lambery podkreśliła, że nie żałuje swojej wypowiedzi. Artystka przekazała wiadomość młodszej koleżance z branży. Lambery i Vicky Gabor mają na swoim koncie współpracę muzyczną. Artystki spotykały się na samym początku kariery 18-latki i tworzyły materiał na jej debiutancką płytę. Uściłowska jest też jedną z autorek eurowizyjnego hitu Superhero, za sprawą którego Vicky wygrała Eurowizję Junior 2019 jako druga Polka w historii. W 2024 roku Lambery udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi młodszej koleżanki z branży. Wokalistka otwarcie przyznała, iż zastanawia się, czy Vicky Gabor jest szczęśliwa, wyrażając nadzieję na to, że jednak tak. Zastanawiam się, czy ona jest szczęśliwa. Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, bo jak patrzę czasami na nią, nie wiem, może ona ma po prostu taki vibe, ale chciałabym po prostu zobaczyć, że ona się cieszy, że ma szczęście w oczach. Chcę wierzyć w to, że jest szczęśliwa, podkreśliła. Vicky Gabor nie ukrywała, iż dotknęły ją słowa koleżanki. Każdy się inaczej zachowuje, każdy ma inny styl bycia. Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie jestem z takich, które się cały czas uśmiechają. To wszystko czytamy w sieci. Lambery zapytana o to, czy żałuje słów, jakie wypowiedziała na temat Vicky, artystka odpowiedziała, że nie. Uściłowska podkreśliła jednak, że mogła, jak każdy człowiek, coś sobie dopowiedzieć, a najbardziej zależy jej na tym, by Gabor wiedziała, iż ta zawsze jej kibicuje. Po prostu oceniłam sytuację, ale nie będę tego już robić. Powiedziałam to, co widzę. Dodała Lambery.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja.

0: Fala ciekawostek.
1: Zbigniew Wodecki był wirtuozem, który potrafił oczarować każdą publiczność, a jego uśmiech i burza włosów stały się symbolami polskiej estrady. Choć 6 maja obchodziłby swoje 74. urodziny, fani wciąż nie mogą pogodzić się z jego stratą, nucąc nieśmiertelne przeboje, które po sobie pozostawił. Mało kto jednak wie, że jeden z jego absolutnie największych hitów, piosenka, którą śpiewał całe pokolenia, był dla samego muzyka źródłem sporej frustracji. Zbigniew Wodecki, urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, był synem trębacza i sopranistki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 60. grając w zespołach Czarne Perły i Anawa. Po ukończeniu szkoły muzycznej dołączył do orkiestry symfonicznej, a także akompaniował Ewie Demarczyk podczas europejskich koncertów. W latach 70. Wodecki rozpoczął karierę solową jako piosenkarz. W 1972 roku zdobył nagrodę za debiut na festiwalu w Opolu za piosenkę Tak to ty. Jego pierwszy album, wydany w 1976 roku, nie odniósł dużego sukcesu, jednak nie zniechęciło go to do dalszej pracy. W latach 80. i 90. zyskał ogromną popularność dzięki przebojowi Chałupy Welcome To oraz współpracy z innymi artystami. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Na początku maja 2017 roku przeszedł operację wszczepienia bypassów serca. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu, który był wynikiem powikłań po zabiegu. Artysta trafił do szpitala, gdzie dodatkowo zachorował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zbigniew Wodecki lata temu wyznał, że jeden z największych hitów, z jakim jest dziś kojarzony, to Pszczółka Maja, był przez niego niechętnie zrealizowany. Mimo początkowej niechęci, Pszczółka Maja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych utworów w karierze muzyka, przynosząc mu ogromną popularność i pozostając w sercach wielu pokoleń słuchaczy.

0: Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.
4: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
5: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
4: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
6: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
4: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim

0: Ratę Mankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
1: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
0: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił. Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Powraca z nową muzyką. Po sukcesie albumu Eternal Sunshine z 2024 roku, który zadebiutował na szczycie Billboard 200, gwiazda zapowiada kolejny projekt Petal. To 8 studyjny album Ariany Grande. Artystka opisuje nadchodzący krążek jako coś pełnego życia rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu. Fani już teraz mogą zamawiać album w przedsprzedaży, a jego premiera została zaplanowana na 31 lipca. Kiedy w lutym 1964 roku zespół The Beatles zajął całe podium listy Billboard Hot 100, hitami Can't Buy Me Love, Twist and Shout i She Loves You sądzono, że nikt nigdy tego nie powtórzy. Rekord przetrwał nienaruszony przez 55 lat, aż do premiery albumu Thank You Next. Nie wszyscy jednak mogą wiedzieć, że Ariana Grande może pochwalić się imponującymi osiągnięciami. Dokonała czegoś wręcz niemożliwego. Aż 9 jej utworów dotarło na szczyt zestawienia Billboard Hot, w tym 7 debiutowało na pozycji numer 1. Przeszła do historii jako pierwszy artysta muzyczny od czasów grupy The Beatles, który jednocześnie zajął 3 pierwsze miejsca na podium Hot 100. Oprócz kariery muzycznej, Ariana Grande odnosi sukcesy także jako aktorka. Niedawno zakończyła zdjęcia do filmu Poznaj mojego teścia z Benem Stillerem i Robertem De Niro, którego premiera zaplanowana jest na listopad tego roku. Teraz gwiazda zapowiada nowy album i wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Czy zdoła powtórzyć swój rekord? Trzymamy kciuki!

0: Reklama.
1: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50

0: zapytaj o szczegóły.
1: Więcej także na foodworks.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
1: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o perłowym dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie

0: malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
3: Reklama.

polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel, do końca roku chce zagrać 504 koncerty. Ale można powiedzieć, że Skolimowi rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roxana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej Break Tour, postanowiła wrócić do grania pod chmurką i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów, czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. Roxy jest aktualnie jedną z najlepiej opłacalnych polskich wokalistów i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak czytamy w sieci, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również z kontraktów reklamowych. Czytamy w sieci, że piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki. Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, na przykład na opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta, trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxy Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie Roxy Summer Tour. W napiętym grafiku artystki nie brakuje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty. Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął dla gwiazd.

0: Fala ciekawostek.
1: Georgina Hill Brown, znana jako brytyjska zapędowska, oceniła występy z pierwszego półfinału Eurowizji. Ekspertka poświęciła chwilę Alicji Szemplińskiej. Jej zdaniem reprezentantka Polski może być tegorocznym czarnym koniem. Alicja Szemplińska we wtorkowym półfinale Eurowizji oczarowała publiczność i jury. Reprezentantka Polski z utworem Prey awansowała do finału, choć wcześniej bukmacherzy nie dawali jej na to wyraźnych szans. Wszystko zmieniło się po pierwszych próbach, kiedy to wszyscy mieli okazję zobaczyć, jak perfekcyjnie przygotowany został występ. Zdaniem wielu komentatorów Alicja ma na koncie jeden z najlepszych występów półfinału. Wokalnie artystka wyróżniła się zdecydowanie. Eksperci wprost mówią o dużych szansach na wysoki wynik u jurorów. Jedną z chętnie oglądanych ekspertek w sprawie Eurowizji jest Georgina Hill Brown, trenerka wokalna, znana jako brytyjska zapędowska, choć uprzejma, słynie z bezpośrednich i surowych opinii na temat umiejętności technicznych. Kobieta już wcześniej wypowiadała się na temat Polski, teraz zabrała głos po występie w półfinale. Nie ukrywa, że na samym początku nie była fanką utworu. Jak czytamy w sieci, sama powiedziała: naprawdę tego nie lubiłam na początku. Myślałam, że na tamtym nagraniu z preselekcji to po prostu ze sobą nie współgra. Georgina musiała jednak zmienić zdanie i teraz powiedziała, że na Eurowizji to było naprawdę dobre. Te emocje jakoś przyciągnęły mnie do piosenki. Poszybowała w górę w moim osobistym rankingu. Ekspertka nazwała Alicję czarnym koniem, awansowała i wzbudziła ogromny podziw. Mimo niskich notowań u bukmacheru. Teraz wszyscy zastanawiamy się, jaki wynik osiągnie w finale. Tego dowiemy się już w najbliższą sobotę. Start emisji o godzinie 21:00 w Telewizji Polskiej. Trzymamy kciuki!

0: Fala ciekawostek.
1: Kasia Cerek-Kwicka w mediach społecznościowych skomentowała występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Doświadczona wokalistka nie kryła dumy z polskiej reprezentantki i podkreśliła jej wyjątkowy talent, jednocześnie realnie oceniając szanse Polski na zwycięstwo w konkursie. Występ Alicji Szemplińskiej z utworem Prey podczas półfinału Eurowizji w Wiedniu wzbudził ogromne emocje zarówno wśród fanów, jak i ekspertów muzycznych. Polska reprezentantka nie tylko zapewniła sobie awans do wielkiego finału, ale także zebrała wiele pochlebnych opinii. Jedną z osób, które postanowiły publicznie wyrazić swoje uznanie, była Kasia Cerek-Kwicka. Wokalistka, która sama startowała w preselekcjach do Eurowizji w 2006 roku z hitem Na kolana, opublikowała w sieci szczery wpis. Przyznała, że dawno żaden polski występ nie wywołał w niej takiej dumy. Od czasu występu Edyty Górniak na Eurowizji nie pamiętam, żebym była tak dumna z tego, jaką jakość wokalną pokazaliśmy światu, napisała Cerek-Kwicka w mediach społecznościowych. Choć artystka nie kryła zachwytu nad warsztatem wokalnym Alicji, zwróciła uwagę, że jej propozycja muzyczna nie należy do najłatwiejszych i nie każdemu przypadnie do gustu. Podkreśliła, że utwór nie jest typowym radiowym przebojem, który od razu wpada w ucho. Najważniejsze jednak według artystki były emocje i autentyczność, które Szemplińska zaprezentowała na eurowizyjnej scenie. Cerek-Kwicka podkreśliła też, że po raz pierwszy od wielu lat oglądała polski występ na Eurowizji z prawdziwą satysfakcją. Bo Alicja nie wyszła tylko wykonać piosenki, ona wyszła i przypomniała, jak brzmi prawdziwy wokal. Emocje, klasa, spokój, bez przekombinowania, bez miliona efektów,

0: sam głos i prawda, dodała artystka. Zatem trzymamy kciuki i przypominamy, że Alicja Szemplińska ponownie pojawi się na eurowizyjnej scenie już w najbliższą sobotę, 16 maja, podczas wielkiego finału konkursu.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Wśród gwiazd muzyki rozprzestrzenia się Blue Dot Fever, czyli gorączka niebieskich kropek. Kolejni artyści odwołują swoje koncerty, oficjalnie tłumacząc się problemami zdrowotnymi lub osobistymi, choć prawdziwym powodem coraz częściej okazuje się słaba sprzedaż biletów i puste miejsca na widowni. Blue Dot Fever, czyli po polsku gorączka niebieskich kropek, to ironiczne określenie, które powstało w branży muzycznej i szybko przeniknęło do mediów społecznościowych. Termin ten odnosi się do planów widowni na największym portalu sprzedaży biletów na świecie, gdzie niebieskie kropki oznaczają dostęp niesprzedane miejsca na koncertach. Im więcej niebieskich kropek, tym słabsze zainteresowanie wydarzeniem. Dla artystów i promotorów widok morza niebieskich punktów na kilka tygodni przed startem trasy to sygnał alarmowy, że sprzedaż biletów idzie znacznie gorzej niż oczekiwano. Taka sytuacja często prowadzi do odwołania koncertów lub całych tras, choć oficjalne podawane są zwykle powody osobiste, logistyczne lub właśnie zdrowotne. Stąd też mówi się żartobliwie o zachorowaniu na gorączkę niebieskich kropek. W ostatnich miesiącach Blue Dot Fever dotknęła wiele gwiazd światowego formatu, które odwołały lub przesunęły swoje koncerty w Stanach Zjednoczonych. Wśród zainfekowanych znaleźli się m.in. Meghan Trainor, The Pussycat Dolls, Demi Lovato czy Jennifer Lopez. Oficjalne powody były różne, od problemów zdrowotnych przez sprawy rodzinne po pracę nad nowym materiałem, jednak media i fani szybko zauważyli, że wspólnym mianownikiem były słabe wyniki sprzedaży. Jednym z głównych powodów Blue Dot Fever są rosnące ceny biletów. Na wzrost cen wpływy mają także nowoczesne mechanizmy sprzedaży, takie jak Dynamic Pricing, czyli automatyczne dostosowywanie cen do aktualnego popytu. Tego typu rozwiązania stosowane przez największych operatorów biletowych sprawiają, że ceny na popularne wydarzenia potrafią gwałtownie rosnąć. Wielu fanów po prostu nie stać już na kilka koncertów rocznie.

0: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: To je krótciej, to je dłodzi.
4: To kasiawsko-stoleca.
3: Czujesz tę nutę?
4: To stwórz taką własną i zgłoś to do drećgo konkursu na kasiawsko nuta,
3: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
3: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
4: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabo w Gdyni.
3: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
4: Zagraj coś po kaszubsku.
3: Na kasiawsko nota.
4: Raza z ZKP Rocią.
3: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
3: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
7: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
9: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
8: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
7: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
10: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
7: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi. Według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania. W ciągu najbliższych dni spadnie sporo deszczu, ma być wilgotno i właściwie dobrze, bo mamy suszę, byle nie były to...

0: gwałtowne opady, a burze są dziś możliwe. Padać może prawie w całym kraju, temperatura od 14 do 17 stopni, jutro podobnie.
1: Norda.

0: zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Masz problem prawny i nie wiesz od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
5: Reklama. Świat. Świat według Romka.
6: Witaj też bardzo serdeczno, moim dobry dzień, a trzej ze mny, a jedny zybny już za nama. I co oni nama przyniosle? Kłena wemionka brr jak ze mną, a uff jak ceplo. Jak co człowiek rozeblek, to zybny wiatr zawiel. Jak co łeblek, to slyny śku weślo. A po slyny śku deszcz. I dzynka błegu, a frigrum zaciunnen deszcz padac. I to co tak za refeń zazelenilo w naim kaszepścin siece. Zare. Jeszcze raz. Dzynka błegu, a frigrum? A co mają frigre do deszczu? A to waniewita, że fligre płe niebie ni blus letają, ale tyś blune rozsiwają? To znaczy rozsiwają co tam? Tak do końca nie je wiedzieć co? No i to co tam rodzy blune, a z tych blunów pady dyść. Le nie je to taci zwyczajny deszcz, le to co tam w nim sedzy etreje ledzy. No jo, tak nie jedni gadają, a je to le jedna z wiela spiskłewych teoriów. A je tam nie wiem, je co nie zna ja, je tam kwelteło nie byl, a je tam nic nie widzel, je blus to chill. Ale doch nie da te o tyś trzymet blus dlese, jak młega so z wama tym płedzelec. No jo, plidre za nama,

0: co ty w świece? A, w świece, to je w Polsce, zys szkaleją na kasiebów. Tym razem mają pretensje u to, że my mamy swój język. A my swojego apart języka nie mamy mieć, bo łen nie jednym szkłedzy narozem. No i do te Niemce z uto placum. Jo, poprywzy, wiem to dobrze, kwej co miesiąc je łed tych brzeczcich Niemców, deć ci dostywaja. Jo, dobrze placum, w markach. I to w markach enerdowścich. Jo, jo, to znaczy ja. Ja to sum, jo. Ale tak zrezi stronę zrzucę, to, że ty nie jedni leze tak na nas kasiebów szkaleją, to znaczy, że łeni mają nas strach. Dok wiedzieć je, że człowiek, jak so ciełe błei, to na to cos nie res rike wrześci jak szike, żeby to cos wenekac. No ale coś my możemy zrobić, czejmy tyło na tej ziemi, łed tesunc 500 lat już sedzimy, a nikłem jeś nie udalo so nas kasiebów do nydzi z tego świata webic. Tej co tery? Tery do neucika szepszych słówków. Tak tej, trzej zemny, a jedny zybny, to Pankracy, Serwacy, Błenifacy, a Zośka. Na wymiunka, na zmianę. Rozeblek, rozebrał. Łeblek, ubrał. Zybny, zimny, chłodny. Fliger, fligre, samolot, samoloty. Blunę rozsiewają, chmury rozsiewają. Coś tam... Coś tam, czyli coś i nic. Jeso nie zna ja, nie znam się. Blues to chill, tylko to słyszałem. Plidre, plotki, szkaleją. Tu oburzają się, mają pretensje. Apart, osobny. Deczci, pieniądze, enerdowści. Kiedyś był taki kraj, który nazywał się NRD, to jest Niemiecka Republika Demokratyczna, gdzie płaciło się wschodnio-niemieckimi markami. Wenekac – wygonić, do nydzi – do ostatka. I to bebelo wszedkłe na zis. Czym ta socepla a zdrów – waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej czy

0: i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
5: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
1: Reklama.
4: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
5: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
4: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli Noc Muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen Nocy Muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
6: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
4: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony, ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick. Weekend i kilka najbliższych dni będą deszczowe i nie najcieplejsze, a wszystko przez niż genueński, który płynie do nas z południa, skoro genueński. Możliwe dzisiaj burze. Temperatura za to od 13 do 17 stopni. Jutro odrobinę cieplej, ale też 20 raczej nie przekroczymy. A przy tym lekkie przejaśnienia.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.

0: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
1: Uczciwe rozliczenia.
0: Pewne płatności.
1: Konkurencyjne ceny.
0: Weź udział w programie Cultivate.
1: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
0: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 609.

0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie.

0: Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Reklama.
4: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioło.
5: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
4: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
6: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlar z Muzeum Marynarki Wojennej.
7: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
6: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
7: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
6: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
4: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę. Wieczór pochmurny i deszczowy w przeważającej części kraju, choć czasem jest to taka delikatna mżawka. A jutro ma być podobnie, choć na zachodzie i północy Polski już właściwie nie powinno padać. A temperatura jutro od 12 stopni na Śląsku i w Małopolsce, najcieplej 20 na Podkarpaciu.
3: Norda, Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.

0: Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców.

0: się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.

0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne

0: zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Reklama. Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Wagan.
3: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
2: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi. Okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
4: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
2: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro. Jutro znowu możemy spodziewać się deszczowej aury, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Mamy niż genueński. Na zachodzie i północy nie powinno już padać i jest szansa na nieco więcej przejaśnień. Na temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 20 stopni.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

reklama. Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.

0: w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Reklama.
1: Szumi historie.
2: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
3: Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie wybrałem się do Gdańska i jest ze mną Krzysztof Kucharski, komendant garnizonu Gdańsk. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Spotykamy się już któryś raz na łamach naszej audycji, a dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o bitwie, która można powiedzieć jest zapomniana, czyli bitwa pod Wyszycinem. Niewielka miejscowość na Pomorzu, w okolicach Luzina, to taka większa miejscowość, żeby zlokalizować, gdzie w ogóle Wyszycino leży, bo podejrzewam, że część z Was w ogóle o tym nie wie. No to też, kiedy ta bitwa była, jak to z tą bitwą było, wygraliśmy, przegraliśmy?
4: Ta bitwa jest jednym ze starć rozegranych w czasie wojny na sukcesję polską 1733-35. Niektórzy historycy uważają, że 36, to zależy na którym teatrze działań wojennych. I była też elementem walk w czasie oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie. Dlaczego w ogóle do tego doszło? Otóż w 1733 roku umiera król polski August II Mocny. Sejm elekcyjny wybiera na króla Stanisława Leszczyńskiego. Niezadowoleni są z tego i Sasi, i Rosjanie, i wojska rosyjskie wkraczają na ziemię Rzeczpospolitej. Kilkuset szlachciców pod rosyjskimi bagnetami wybiera na króla Augusta III, przyszłego króla, syna zmarłego Augusta II Mocnego. Leszczyński w tej sytuacji ewakuuje się do Gdańska, bo tutaj liczy na pomoc swojego zięcia, króla Francji Ludwika XV. Ten obiecał pomoc, ale tu nie wyprzedzajmy faktów. Gdańsk zostaje oblegany przez Rosjan już od lutego 1734, pierwsze walki na przedpolach i potem pierścień oblężenia zaczyna się coraz bardziej zaciskać. Oczywiście część partii szlacheckich, które wspierały Stanisława Leszczyńskiego, próbowała przebić się do króla, do Gdańska. Tutaj najbardziej zauważalną postacią jest wojewoda Jan Tarło, który zebrał prawie 10 tysięcy i wojsk regularnych, ich było trochę mniej, ale też szlachty, i próbował właśnie po wkroczeniu do Prus Królewskich przebić się do Gdańska. Wkroczył na Kaszuby i stamtąd próbował obejść miasto, żeby minąć oddziały rosyjskie, próbować przebić się do miasta. Na jego przywitanie, tak można powiedzieć, Rosjanie wysłali niezbyt duże siły, około 2000 żołnierzy, pod dowództwem oficera Lasiego. Co ciekawe, Lasie był z pochodzenia Irlandczykiem, ale służył w armii rosyjskiej. I nastąpiło coś, co było typowe dla tamtych czasów, ale dla nas może być trochę dziwne. Otóż wojska stanęły naprzeciwko siebie. Oddziały rosyjskie przygotowały tak zwane kozby hiszpańskie, czyli polowe umocnienia po stronie polskiej, jak szlachta. To było znacznie więcej kawalerii niż po stronie rosyjskiej. I doszło do negocjacji, ponieważ Tarło stwierdził, że chciałby skontaktować się z królem. Elegancko poinformowano o to Rosjan i chcą wysłać list. Lasie się na to zgodził. Zyskał czas. I w czasie, kiedy listy od Tarły wędrowały do Gdańska, Rosjanie ściągali jeszcze dodatkowe siły. Czyli mamy takie słowo honoru, typowo powiedzmy rycerska wojna, no ale Rosjanie wykorzystali to na niekorzyść oddziałów Tarły. Listy wróciły z powrotem, ale ostatecznie doszło do starcia, prawdopodobnie największego starcia bitewnego tej wojny na ziemiach Polski. Po stronie Polski było około 10 tysięcy ludzi mniej więcej, po stronie rosyjskiej około 3 tysięcy już na samą bitwę.
3: To do reszty ciekawostek wrócimy po przerwie.
1: Szumi historie.
2: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Wracamy po przerwie, jest ze mną Krzysztof Kucharski, komendant garnizonu Gdańsk. Rozmawiamy sobie dzisiaj o bitwie pod Wyszecinem.
3: Starcie teoretycznie może by się wydawać, że oddziały Tarły powinny wygrać z przewagą liczebną, jednak pamiętajmy, że sił regularnych nie było tam wiele. O wiele więcej było tam oddziałów właśnie szlacheckich, które nie nadawały się do regularnej walki i w czasie brutalnego starcia, być może jednego z najkrwawszych w historii XVIII wieku, jeśli chodzi o ziemię polskie, oddziały polskie zostały przez Rosjan pokonane. Następnie Rosjanie ścigali, dochodziło jeszcze do paru mniejszych potyczek. No i Tarło de facto, mając tak duże siły, mógł pomóc Leszczyńskiemu, nie udało się to. Tak naprawdę można powiedzieć, że to starcie przesądziło trochę los króla i Gdańska. Pamiętajmy, Gdańsk, starcie miało miejsce, tu różnie się podaje, 18 lub 19 kwietnia, a w zależności od tego, jak piszą źródła, ale miasto broniło się aż do końca czerwca, do początku lipca tegoż roku i ta bitwa pod Wyszecinem być może pomogłaby przełamać blokadę Gdańska. Niestety się to nie udało, ale Jan Tarło zapisał się na pewno niesamowicie w historii wojskowości okresu wojny o sukcesję polską.
2: Wspomniałeś przed chwilą, że tych wojsk regularnych było tam stosunkowo niewiele.
3: Tak,
2: że było coś na pospolite ruszenie, dobrze rozumiem?
3: Tak, w dużej mierze szlachta ta wskoczyła na koń, wzięła co tam miała z domu i ruszyła. Tutaj pamiętajmy, że była też taka sytuacja, że część szlachty i część jednostek regularnych opowiedziała się z Augustem III. Czyli mamy de facto też wojnę domową. Nie tylko to, że obcy Rosjanie, potem Sasi wkraczają na terytorium Rzeczpospolitej, ale też szlachta dzieli się na dwa obozy i dochodzi często do krwawych starć między szlachcicami polskimi, polską szlachtą, czy oddziałami regularnymi. No, tak jak o tym pomyślimy, w sumie walka tak naprawdę trochę dla obcych interesów, biorąc pod uwagę, że Augusta III wspierali Rosjanie. No, nie brzmi to z naszego punktu widzenia współczesnego dobrze, ale niestety tak wyglądała Rzeczpospolita początków XVIII wieku.
2: Polityka to jest zawsze brudna sprawa.
3: Dokładnie.
2: Czy możemy powiedzieć coś więcej o uzbrojeniu, jakie pojawiło się na polu walki, zarówno po naszej, jak i po rosyjskiej stronie?
3: Ale rzeczywiście, po stronie Rosjan, to ciekawe, w większości też była kawaleria, ale kawaleria, to już źle powiedziane, dragoni. Dragoni de facto w tym czasie byli tak zwaną konną piechotą, czyli przemieszczali się na koniach, ale zsiadali z koni i walczyli jak normalna piechota. Czyli mieli gładkolufowe karabiny piechoty, jednostrzałowe, pałasze, ładownice i w ten sposób walczyli potem w linii jak liniowa piechota. Tutaj niezwykle ważne jest to, co wcześniej wspomnieliśmy, że Rosjanie przygotowali swoje stanowiska, zabezpieczając je kozłami hiszpańskimi. Jak to wyglądało? Czy mamy taką belkę, której się nawierca otwory i kłada zaostrzane pale, czyli coś w stylu dzisiejszych zasieków. Dla kawalerii ówcześnie było to nie do przejścia. Więc wyobraźmy sobie teraz polską szlachtę, która właśnie uzbrojona w to, co było w domu. Wszyscy w szable, plus powiedz jeszcze służba, która była z takim szlachcicem, jakieś bandolety, pistolety, dosyć to wszystko jest taka zbieranina, byśmy powiedzieli, próbuje szarżować na tego typu umocnienia rosyjskie. No

0: był problem. Oddziały piechoty, niewielkie oddziały piechoty polskie, może ponad 1000 żołnierzy, mogły walczyć regularnie, ale je wykorzystano bardziej do osłaniania tejże szlachty, która była przekonana, że jest w stanie takim wielkim, dużym uderzeniem przełamać oddziały rosyjskie. Niestety tutaj wygrało wyszkolenie rosyjskich żołnierzy, żelazna dyscyplina w zderzeniu właśnie z nieregularnymi jednostkami polskimi.
1: Wróćmy po przerwie.
2: Szumi historie.
3: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: Dwa, trzy, a może cztery pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do

0: wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Szumi historie.
6: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
7: Wracamy po przerwie, jest ze mną Krzysztof Kucharski, komendant garnizonu Gdańsk. Rozmawiamy sobie dzisiaj o bitwie pod Wyszycinem. Czemu ta bitwa została zapomniana?
8: To jest bardzo dobre pytanie. Być może to jest kwestia tego, że była to staromodna klęska oddziałów polskich. Często traktuje się ją jako jeden z elementów całego oblężenia Gdańska w roku 1734. Jeżeli spojrzymy sobie i na pracę polskich historyków, ale także niemieckich historyków, to wspomina się o niej po prostu tak na uboczu, tak? Czyli dzieje się w kwietniu w Gdańsku, są takie, a nie inne walki i przy okazji pisze się, że nie udała się próba przejścia właśnie wojewody Tarła, jego oddziałów do Gdańska i koniec, czyli tak bardzo pobocznie. Dzisiaj mamy historyków, młodych polskich historyków, Michała Tomaszewskiego na przykład, którzy próbują opowiedzieć nieco więcej o tej bitwie. Co ciekawe, sam teren bitwy też jest niezbadany, więc trzeba by z mapą przejść, zobaczyć dokładnie, gdzie są parowy, którymi wycofywały się oddziały polskie, przejrzeć się dokładnie, czy jak zmieniła się pole bitwy, bo ono tak naprawdę wiele tam mniej drzew, z tego co mi wiadomo, jest w tej chwili. I brak też zainteresowania lokalnych mieszkańców. W ogóle to jest ciekawe, że pamiętajmy, tu nie było zmian ludności akurat w tym rejonie, bo są Kaszuby, ale pamięć o tej bitwie zaginęła. Też wśród miejscowych, bo często jest tak, że gdzieś jedziemy w kraj i ludzie pamiętają, że tutaj była taka bitwa mniejsza albo większa, bo tam jest jakaś mogiła, tu są jakieś fortyfikacje, tak zwane szwedzkie górki w całej Polsce są. Dotyczą różnych wojen, zawsze się nazywają szwedzka górka, zauważyłem, jakieś tam bastiony. A tutaj całkowicie to gdzieś wyszło z pamięci ludzkiej, ale wydaje mi się, że to jest powodowane potem też rozbiorami i właśnie traktowaniem tego jako tylko temat poboczny do ogólnego oblężenia Gdańska. Mam nadzieję, że ten temat trochę powróci, bo on dobrze też opowiada o historii Pomorza, historii Kaszub. Tej wojny bitwy z wojny 13-letniej są znane i do dzisiaj wszyscy o nich mówią, wspominają. Nawet te, w których ponieśliśmy klęskę walka krzyżakami. Dlaczego nie mówić o Wyszecinie? Mam nadzieję, że to się zmieni.
7: Dziękuję Ci bardzo za opowieść. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Był ze mną Krzysztof Kucharski, komendant garnizonu Gdańsk. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
7: A ja dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
5: Szumi historie.
6: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię?

0: gościny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Reklama.

0: is the answer. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726

0: 004 004. Reklama.
1: Lewandowski odchodzi z Barcelony, jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W czterech sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
2: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
1: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barsa podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty Cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
3: Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
1: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy. -11 do 12 stopni jutro na Śląsku i w Małopolsce, tu najchłodniej. W centrum od 12 do 17, a najcieplej na Podkarpaciu 20. Niebo przeważnie zachmurzone, bez deszczu tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Poniedziałek też jeszcze częściowo deszczowy i z temperaturą poniżej 20 stopni.
0: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne

Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby fundacji w

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii

0: chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

Długie kolejki do zwiedzania. Właśnie zaczęła się Noc Muzeów. Tajwan wydał oświadczenie, że jest niepodległym państwem. Manchester City zdobył Puchar Anglii, w finale wygrał z Chelsea. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczęła się Noc Muzeów. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy chcą odwiedzić kancelarię premiera. Bo choć to Noc Muzeów, to swoje drzwi otwierają też inne instytucje, na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera

0: Przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał nasz reporter.
1: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiaj?
2: Tak.
1: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
2: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
1: A kancelaria premiera, bo?
2: Interesujemy się polityką.
1: I też nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
2: Tak. To w sumie jest główny powód.
1: I długo stoicie w kolejce?
3: Prawie 2 godziny, tak?
2: Nie, nawet więcej.
0: Swoje drzwi w noc muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Rośnie liczba pasażerów PKP Intercity. Właśnie podano dane za kwiecień. Pociągi przewiozły o 12% więcej osób niż w kwietniu ubiegłego roku. Przez cały zeszły rok spółka przewiozła 89 milionów podróżnych, a w tym roku ma to być 96 milionów. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. To odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa, by tego nie deklarować. Grzegorz Kozioł.
4: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził. Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich.
0: Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Gola w 72 minucie zdobył Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. W nocy około 4 stopni na zachodzie Polski i nawet 10 na wschodzie. Jutro z kolei najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12. W pozostałej części kraju od 15 do 20. Niebo częściowo zachmurzone i znowu sporo deszczu. Nie powinno padać tylko na zachodzie Polski i na północy, tutaj więcej słońca.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.
2: O, jak miło mi.